0: SK Kraśnik.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Piotr Staszczuk przed mikrofonem, kłaniam się i po raz pierwszy dzisiaj zobaczmy, czego możemy się spodziewać wychodząc na zewnątrz. Dziś termometry pokażą co prawda 22 stopnie, jednak niewykluczone, że spadnie trochę deszczu, dlatego wychodząc z domu warto mieć przy sobie parasolkę.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Specjalny samolot poleciał na Węgry. Na jego pokładzie znaleźli się dyplomaci oraz grupa medyków. Mają pomóc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru, w którym jechali pielgrzymi. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Możliwe, że część poszkodowanych wróci tym samolotem do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczak.
3: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
2: A polski zespół, który poleciał na miejsce właśnie teraz, ma ruszać z Budapesztu do 4 węgierskich szpitali, gdzie trafili Polacy. Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Dziś program został wznowiony i wróciły maksymalne ceny. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41 zł, a za diesla 7,37 zł.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen. Hurtowych będziemy wyliczali cenę maksymalną.
2: Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka. CPN będzie działał do końca sierpnia. A Iga Świątek nie zwalnia po wygranej w turnieju w Toronto. Polska tenisistka już zaczęła grę w kolejnych zawodach, tym razem w Cincinnati. W drugiej rundzie Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0.
5: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Oj, po długim weekendzie nadszedł długo niewyczekiwany poniedziałek. Na szczęście to już jest ostatni taki poniedziałek w tym tygodniu. To jest dobra informacja. Dajcie znać, kto staje do walki z tym dniem, a kto już się poddał. Jankes na razie walczy z ekspresem do kawy. 664-402-302 albo głosówka na Messengerze. My czekamy, a wy się nagrywacie. Kto staje do walki z poniedziałkiem? A może ktoś już odpuścił?

0: 8 minut po godzinie 6 muszę ci powiedzieć, że no ja się nie poddałem. Na dwóch piętrach mieliśmy problem z ekspresem do kawy. Mamy 4 piętra.
1: Ale poradziłeś sobie.
0: Poradziłem sobie, no. Rzeczywiście mamy ostatnio jakieś... Ja nie wiem, czy za dużo tej kawy nie pijemy, bo co chwilę te ekspresy nam padają, powiedzmy. I w najmniej oczekiwanym momencie mówią: dziękujemy, do widzenia.
1: Co więcej, ten, który działa... Poczekaj, tylko posmakuję. Pokaż, czy dzisiaj tak samo się to wszystko zgadza?
0: I co? Ta kawa... Jakaś taka jakby...
1: Jakbyś tak taki wywar robił z gwoździ starych, zalanych trochę rdzą.
0: Ale to dobrze.
1: To
0: właśnie chodzi, żeby dobrze kopała.
1: Teraz nigdy nie... To ja się nie znałem na kawie w ogóle. To najlepsza.
0: Dobra, kawa jest, kawa się nie poddaje, my się nie poddajemy. Działamy z wami w poniedziałek 17 sierpnia. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku.
1: No, niektórzy zamiast kawy robią coś innego, ale też w kuchni, posłuchaj.
2: Ja już 2 godziny na nogach. Ukleiłem trochę pierogów, teraz piję kawę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Estra. Piotr, Jowy Głównej.
0: Dziękuję, ale to tak zabrzmiało od naszego słuchacza, jakby wstało rano, co poranek.
1: Wydaje mi się, pierogi. Że on jest zawodowym chyba pierogarzem, także jedno i drugie razem się łączy. Kto staje do walki z poniedziałkiem, a kto już się poddał? Gdyby ktoś miał ochotę się poddać na starcie, to jednak pamiętajcie.
3: Porażka i ucieczka, to nie moje słownictwo. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: Prosimy o więcej.
1: Budzik dzwoni. Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.

0: Trwa poranna walka z poniedziałkiem. Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy.
0: Jak się czujesz? Wszystko dobrze?
1: Dobrze.
0: No to fajnie. No to co, poniedziałek?
1: Poniedziałek.
0: No i robimy przegląd prasy, prasujemy.
1: Poranne prasowanie.
0: Oj, słuchajcie. Nie wiem,
3: dzieje
0: czy
3: się.
0: Pewnie kojarzycie, bo cała Polska kojarzy Sławomira i Kajrę. Miłość, miłość.
1: Zakopanem.
0: Wiadomo, no.
3: Ach, znam to, słyszałem to kiedyś, no.
0: I teraz właśnie Kajra, czyli żona Sławomira, czytam, że przeżywa dramat, koszmar właściwie. Mm-hmm. Na planie klipu do nowego kawałka na wysokiej łące i w głębokim piachu, uwaga, zgubiła pierścionek, który był rekwizytem i grał w tym klipie, a był wart 350 tysięcy złotych. Poszło!
3: Brawo!
1: Brawo! Szukali. Może pójdziemy szukać.
0: No właśnie, oni szukali, ale nie udało im się znaleźć, niestety.
1: Kiedyś była miłość w Zakopanem, a teraz pierścionek jest zakopany.
3: Ale pierścionek za taką klasę?
1: No to może z jakimiś brylantami, słuchaj, to było.
3: To rzeczywiście, na bogato. No dobra, lećmy dalej, przeglądamy, patrzymy, co się dzieje, prasujemy. Robbie Williams
0: tak jest.
3: Zagrał w Poznaniu na Bittersweet Festival na scenie. To była fajna historia, uważaj, Jadziu.
1: No,
3: zażartował, że wypatrzył fana, z którym kiedyś się przespał, a dokładnie w latach 90.
0: Tak. Krzyczał ze sceny tak: o, prawie go rozpoznałem, on teraz ma brodę na sobie, haha, kiedyś się z nim przespałem. Koniec żartu.
3: Niesamowity, no.
1: To był klasyczny żart z brodą.
4: Tak. Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: No ale jak dobrze, jak wszystko gra, no to wszystko gra. Miłość, widzisz, no.
0: Miłość,
3: stara miłość w Zakopanem nie zawieje.
0: Stara miłość siedzi w brodzie.

0: Walczycie z poniedziałkiem, czy już się poddaliście? Dzisiaj badamy temat od samego rana. Mam wrażenie, że chyba na Messengerze pojawił się ktoś z twojej rodziny, wiesz?
1: Z mojej rodziny?
0: Tak, bo pisze tak. Witam was, ja już się poddałem, bo miałem ustawione 4 budziki, żaden nie zadzwonił, nie wiem dlaczego. Żadnego nie wyłączyłem, dziwna sprawa, jestem spóźniony do pracy, chyba odpuszczę.
1: A to mój wujek Stefan.
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy postanowili walczyć dzisiaj z poniedziałkiem, no i badamy, jak wasz stan właśnie. Czy jeszcze walczycie, czy już może po 6 rano daliście sobie spokój?
1: Czy już sytuację odpuszczacie? Ale nie odpuszczajcie, my was będziemy tutaj, no, prądem, będziemy was pobudzać do życia, kawa się leje i za chwilę zabieramy się za urodziny Zeską.
0: Tak, a jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje na świecie, to już za krótką chwilę Marcin Procki wszystko opowie.

0: Reklama.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
4: Początek tygodnia w Kraśniku zapowiada się dosyć pochmurno. Na dodatek niewykluczone, że spadnie trochę deszczu, a jeżeli chodzi o temperaturę, to ta podskoczy maksymalnie do 22 stopni. Wtorek zapowiada się nieco chłodniej, do 21 kresek.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
5: Minęła 6.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Specjalny polski zespół, który wczoraj poleciał na Węgry, rusza do pracy w czterech węgierskich miastach. To tam do szpitali trafili Polacy poszkodowani w tragicznym wypadku autokarowym, pielgrzymki wracającej z Medjugorje.
6: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z czterech szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku.
5: Mówiła z Budapesztu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W wypadku zginęło 12 osób. Jest też wielu ciężko rannych. Wrócił niższy VAT na paliwa i maksymalne ceny na stacjach. Dziś kierowcy mogą liczyć na tańsze tankowanie. Wrócił program CPN. Benzyna kosztuje nie więcej niż 6,41, a diesel nie więcej niż 7,37.
7: SK Sport News.
5: Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Pewna wygrana na otwarcie sezonu Arsenalu Londyn. Mistrz Anglii w meczu o tarczę wspólnoty pokonał zdobywcę krajowego pucharu Manchester City 3-0. Sezon Premier League rusza już w piątek.
8: Jankes,
9: no dobra, i mamy 6.32, 28 minut do godziny 7.
10: Jedni walczą z poniedziałkiem całkiem dzielnie, dajcie znać, jak wam idzie.
11: A inni już się poddali. I wracają do spania, na przykład w tak nietypowym miejscu jak...
12: Dzień dobry, ja kiedyś w drodze do pracy zasnąłem w tramwaju. Obudziłem się dopiero na końcowym.
9: Ale masz coś taką historię, że się kiedyś obudziłeś na końcowym?
11: Mam, była to wycieraczka przed moim domem.
9: Też tak miałem. A ja jechałem, no wracałem do domu z imprezy, no i tak.
11: I to był i twój, i mój koniec.
13: Ja się...

0: 38 minut po 6 rano, to poniedziałek, to SK.
1: Ktoś napisał do nas, mówcie ciszej, bo boli mi głowa po weekendzie.
2: Będziemy się starać, ale nie obiecujemy, jak długo wytrzymamy.
0: Ktoś z obozu, który już się poddał. Przypominamy, że pytanie aktualne. Czy wy walczycie z tym poniedziałkiem, czy już daliście sobie spokój po 6 rano i wiecie, że to już nic z tego nie będzie? No.
1: Lećmy dalej.
0: Lecimy, bo słuchajcie, Niemcy bardzo lubią odwiedzać nasz kraj. Wiemy, że robią sobie zakupki. Wiemy, że bardzo często tankują paliwo. Ale teraz do tych wszystkich historii dochodzi jeszcze jedna atrakcja, którą biorą od Polaków, a jest to konkretnie wizyta u fryzjera.
1: Do fryzjera Niemcy do nas wpadają?
0: Tak, i polskie nożyczki ich obcinają. Mieszkańcy przygranicznych Niemiec, jak czytam, coraz chętniej przekraczają Odrę, aby ostrzyć się w Polsce. Okay. A oczywiście powodem jest co? Cena, bo okazuje się, że u nas już za 25 euro, czyli mniej więcej 100 zł można dokonać takiego pełnego ostrzyżonka.
1: Porządnego cięcia, rozumiem, tak?
0: Niemcy niestety kasują za to więcej, przynajmniej 50-70 euro trzeba zapłacić za to, żeby dobrze się ostrzyć, no to rachunek jest prosty. No, wsiadasz w auto, jedziesz do Polski, no.
1: Ale przypomniał mi się, że ja jestem słaby w kawałach. Jest taki fajny kawał z tym traktorem, prawda?
0: Co robi niemiecki traktor u polskiego fryzjera?
1: Właśnie.
0: Warkocze.
1: Tak, to właśnie to. Za chwilę do was wracamy.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
9: I po reklamie.

0: Miley Cyrus już wie, co się święci, leci z kwiatami. Flowers!
1: A my lecimy z prezentami oczywiście, bo czas na urodziny w Wesce. Uwaga!
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
1: birthday! Ale będę śpiewał.
3: Inga!
2: Eska budzi w urodziny.
1: Inga, dobrze słyszeliśmy, tak?
3: Tak jest, I-N-G-A.
1: Inga jest z nami, a to podobnie jak ten bank, prawda? Dzień dobry, witamy Ingo.
4: Witam.
1: Cześć, dzień dobry. Gdzie ciebie złapaliśmy, w pracy czy w domu jesteś?
4: W pracy.
1: Czy w pracy masz fajne koleżanki? Powiedz nam tak szczerze, no.
4: Bardzo fajne. A
3: czy one już są w robocie, czy ty przychodzisz jako pierwsza?
4: Jako druga.
1: A kto jest pierwszy?
4: Moja koleżanka.
1: Okej.
4: Okay. Wiktoria.
1: Wiktoria. Słuchaj, bo donoszą nam z pracy, że ty jesteś naprawdę tak cudownym człowiekiem. O wszystkim pamiętasz. Zawsze można na ciebie liczyć. I no, można by długo o tym mówić.
3: Okazuje się, że masz bardzo dobry słuch, bo słyszysz wszystko to, co one mówią. A po drugie masz bardzo dobrą pamięć, bo potem zapamiętujesz. I one są pod wrażeniem, że ty potrafisz się odwdzięczyć. Jakiś czas później przypomnieć sobie o pewnych rzeczach. I teraz robią to samo w rewanżu do ciebie.
4: Cudownie. Bardzo się cieszę.
1: I tak to właśnie wygląda, że informacja o twoich urodzinach dotarła do nas od twoich przyjaciółek, kolegów, koleżanek z pracy. No i wręczamy oczywiście urodzinowe prezenty.
3: Po pierwsze, Inga, na to konto Inga, przelewamy stówkę, a po drugie zapas oryginalnego soku.
4: Cudownie.
1: Jakieś atrakcje dzisiaj przygotowałaś na swoje urodziny w pracy, czy bardziej liczysz na atrakcje ze strony tej drugiej?
4: Są słodycze już w lodówce, czekają na wszystkich, także
1: co
4: serdecznie
1: dobrego?
4: Zapraszam.
1: Co dobrego w lodówce czeka słodkiego?
4: Serniczek czekoladowy i tarta cytrynowa, także będzie super.
1: A czekajcie, sernik czekoladowy? Jest coś takiego w ogóle?
3: No pewnie.
4: Jest.
1: Nie, sernik to sernik, jak czekoladowy.
3: Jak się chce, to wszystko można. Nawet ostatnio, słuchaj, zamówiłem lody czekoladowe, to mi solą posypali i też były dobre.
1: Wszystkiego dobrego, Inga, raz jeszcze. Fajnego dnia.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kocham
2: jest
4: was.
2: Właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
1: Przychodzimy do pracy, nasze dziewczyny nam nie powiedzą, że nas kochają, a słuchaczki?
3: No, dajcie jakieś koleżanki fajne dam.

0: Da, da, da, ri, ra. Lubię takie proste, nieskomplikowane teksty, które łatwo zapamiętać.
1: Da, da, ri, da.
2: 4 minutki do godziny 7 tu Łezka, w poniedziałek 17 sierpnia. Słuchaj, wczoraj wieczorem byłem na stacji paliw na chwilkę.
0: I było drogo.
2: No tak, bo dzisiaj jest taniej, dzisiaj tak już, jest. Tak, bez VAT-u, tak, tam o wiele taniej. Wczoraj widziałem, 3 osoby kupowały paliwo za dyszkę.
0: Tylko po to, żeby móc dojechać do poniedziałku. Tak.
2: No bo dzisiaj tanie, ale no dobrze, no. Polak potrafi, ale, to z... ale rzeczywiście, no
0: ja wczoraj wracałem z weekendu długiego, gdzie byłem na kajakach, zrobiłem ponad 300 kilometrów i też zadaj mi pytanie, ile zostało mi zasięgu, a wczoraj nie zatankowałem po powrocie do domu.
2: A, rozumiem, że oby do poniedziałku. Zasięg zero?
0: 11 kilometrów.
2: Gratulacje,
0: na szczęście dojadę.
2: Dojedziesz do stacji.
3: Wiktor
4: w Radiu SK.
2: Ja zawsze, a mi się zdarza często na zerze jeździć, bo nie wiem, czy wiesz, zawsze w samochodach tam jest jeszcze takie, no u mnie przynajmniej 20-30 km na zerze robię.
0: Jankes ma taką maksymę, jeżdżę bez paliwa, wiem co to ryzyko.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: Orły oszczędzania stać na więcej,
5: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
9: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Zobaczmy, czego mogą się spodziewać kierowcy, którzy wyjeżdżają na kraśnickie drogi. Bądźcie nieco bardziej ostrożni, wjeżdżając na większe skrzyżowania oraz mijając pieszych. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to termometry dzisiaj pokażą nam 22 stopnie na plusie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polski zespół złożony z pracowników resortu zdrowia, MSZ i medyków rozpoczyna pracę na Węgrzech. Specjalny samolot w nocy poleciał na miejsce dziś z Budapesztu. Polacy udają się do 4 szpitali w 4 miastach, w którym znajdują się ranni Polacy. W pierwszej placówce w Eger polski zespół ma być za mniej więcej godzinę, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
2: A przypomnę, w katastrofie autokaru zginęło 12 osób. Połowa ofiar śmiertelnych w wypadku polskiego autokaru została zidentyfikowana. Ustalono tożsamość 6 z 12 osób, przekazała wojewoda podkarpacki Teresa Kołbas-Hul. Ze szczegółami reporter ski Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co z pozostałymi?
4: Na miejscu pracuje służba konsularna. Protokoły mogą pojawić się w każdej chwili. Informacje rodzinom przekazują specjalne zespoły. Są w nich m.in. psychologowie. Z jednej strony trwa identyfikacja ofiar, z drugiej wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Węgierska policja przesłuchała już obu kierowców autokaru. Jednego zatrzymano. Według wstępnych ustaleń prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Firma transportowa, do której należał autokar, zapewnia, że obaj kierowcy byli doświadczeni i jeździli tą trasą wielokrotnie.
2: A dziś ulga przy tankowaniu. Ponownie działa CPN. Wróciły też maksymalne ceny paliw, które będą ustalane do końca sierpnia.
5: Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Może pojawić się presja społeczna, aby utrzymać ten program na dłużej.
2: Wyjaśnia Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. CPN w 2 ostatnie tygodnie wakacji ma kosztować państwo 500 000 000 zł.
6: Jankę z Kama i Wiktor.
7: Jankę z Kama
6: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek, 17 sierpnia, hurra!
9: Tu dwóch porannych, walecznych, poniedziałkowych zawodników. No a jak wasza walka z poniedziałkiem? Co robicie? Gdzie jesteście? Jak sytuacja? Alo?
10: Cześć, Eska. No ja już niestety w drodze do pracy wczoraj jeszcze byłam w Egipcie, a dzisiaj już muszę jechać do pracy. Powinien być urlop po urlopie. Życie jest niesprawiedliwe. Miłego dzionka.
11: Nie, niesprawiedliwe jest to, że my nie byliśmy w Egipcie, a nasza słuchaczka była.
9: W Egipcie jest klątwa faraona, a w Polsce po powrocie jest zemsta pracodawcy.
8: Ja u nas teraz jest Calvin Harris. Why wait to say, at least I did it my way.

0: 10 minut po 7 rano. U Dawida podsiadło po weekendzie, po imprezach. Wszystko już posprzątane na błysk. Nie ma śladu po tym, co się działo w piątek, sobotę i niedzielę.
1: No dobrze, okej, lećmy dalej. Dzieje się oczywiście w naszym kraju.
0: Czekaj, bo ja tu ponaciskałem guziczki.
1: Nie trzeba. Jak naciśnąłeś, no to wyciśnij i będzie wszystko w porządku.
0: Uwaga, czekaj, do wyciśnięcia.
1: Ty tam sobie...
0: Wycisnąłem.
1: Wycisnąłeś i bardzo dobrze. Słuchajcie, informacja prawie z ostatniej chwili. W sobotę w Konotopiu...
0: Gdzie to jest?
1: Województwo kujawsko-pomorskie.
0: A, to tam w lewo i do góry, okej.
1: Zgadza się, doszło do oficjalnego odsłonięcia, poświęcenia i premiery. Premiera największego, bo 55-metrowego posągu Maryi Panny w Europie.
0: Chyba trwa jakiś wyścig na posągi, tak mi się wydaje.
1: Świebodzin może się już schować.
0: No, naprawdę?
1: No,
0: ale
1: naprawdę.
0: Przejeżdżałem obok Świebodzina i on robi wrażenie, że jest wielki. To ten jest jeszcze większy
1: rzeczywiście. Statua jest wyraźnie wyższa niż Jezus w Świebodzinie, czy też ze Świebodzina. Słuchaj, tak to wygląda.
0: Mamy 2026 rok.
1: Mamy.
0: Mamy Tindera.
1: Oj, mamy.
0: Mamy takie podejście do randkowania kobiet i mężczyzn, jakie mamy.
1: Mamy.
0: Więc wiesz co, usłyszałby posąg ze Świebodzina od tego posągu z Konotopia?
1: Nie chcę wiedzieć, ale powiedz.
0: Ty jesteś dla mnie stanowczo za niski.
1: Zara Larsson też jest taka malutka. O.

0: 17 minut po 7 rano, poniedziałek, to SK, słyszałeś najnowsze plotki?
1: Że
0: Oskar Cyms
1: z Alią się bardzo lubią?
0: Że podobno.
1: Super. Nie,
0: tak
1: no.
0: Piszą. No,
1: a te dzieci będą bardzo dobrze. No.
0: Znowu mnie serce boli.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Ale zaznaczamy, to tylko plotki, to nie są potwierdzone informacje.
1: No, pożyjemy, zobaczymy, kto dzisiaj dotrze do siódmego pytania i prawidłowo na to pytanie odpowie. Pamiętajcie, czas ograniczamy do 2 minutek.
0: Jak się nie uda w 2 minuty, to się nie uda.
1: To zależy, do którego pytania dojedziemy, więc wszyscy idziemy w tym samym kierunku.
0: Tak jest.
1: Sukces.
0: Zestaw gadżetów, a do tego sierpniowe, najnowsze wydanie magazynu SK Story. Mm-hmm. Halo, dzień dobry, kto z nami?
1: Halo, dzień dobry. Pamiętajcie, no prosimy, by telefon był przy uchu, najlepiej oczywiście. Jeśli śmigacie samochodem, no to albo się zatrzymać, albo po prostu, nie wiem, dać pasażerowi, albo niech pasażer odpowiada.
0: Halo, halo?
1: Halo?
3: Halo?
0: Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Tomek, tej strony.
0: No to Tomku, 3, 2, 1, zaczynamy i od razu.
2: Pierwsze.
1: Dawać pierwsze, lecimy z grubej rury.
0: Co obecnie oznacza skrót CPN?
3: Komunikacyjny.
1: Nie. Gdzie? CPN, czyli N, czyli K.
0: Ceny paliw niżej. Od dzisiaj ten program wraca. Musimy się pożegnać i zbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
1: Kiedyś to była centrala paliw naftowych, chyba,
0: tak jest,
1: prawda?
0: No, coś takiego.
1: Halo, dzień dobry, witamy.
4: Cześć.
0: Cześć.
2: Drugie.
1: Lecimy. Co oznacza, że makaron jest al dente?
4: Nie jest dogotowany.
0: Mhm, ale da się zjeść?
4: No pewnie, że tak.
0: Dobrze.
2: Trzecie.
0: Byłaś kiedyś w Radomiu?
4: Nie.
0: I to jest dobra odpowiedź.
1: Ja akurat byłem i też byłoby dobrze. Uwaga, czwarte. Lećmy dalej. Czy w Polsce żyją jakieś rekiny?
0: Dobrze się zastanów.
4: Żyją w Regie. Żyły.
0: To pewnie co drugie zoo już teraz ma rekina.
1: Rzeczywiście, można oglądać.
0: Uwaga, piąte.
2: Piąte.
0: Mhm. W jakim sporcie używa się rakiety, ale bez silnika?
4: W tenisie.
1: Fajnie, bo Iga Świątek coraz lepiej sobie radzi. Okej, lećmy dalej.
2: Szóste.
1: Jaka rzeka przepływa obok Wawelu?
4: Wisła!
1: Warta była blisko, a jednak wygrała Wisła. Dobrze, okej.
0: Wisła trafi.
2: Siódme.
0: No to ja muszę zadać to pytanie. Słuchaj, moja droga. A właściwie jak masz na imię?
4: Magda.
0: To nie było to pytanie. Pytanie brzmi tak. Magdo, budzisz się rano, a obok leży Jankes. Jak reagujesz?
4: O Boże.
1: Ale następnym razem będzie o tobie.
0: Bardzo dobra reakcja. To się tylko nadaje na kolejny artykuł. Na
1: Ale ja sobie
0: pudelku.
1: To wyobraziłem jakoś tak, że to byłaby fajna historia, prawda?
4: Tak.
1: Ja sobie pozwoliłem, bo moja żona dzisiaj nie słucha. No dobra, lećmy dalej, nagrody są twoje.
0: Tak jest, zaraz poza anteną.
4: Dziękuję.
0: Ustalimy adres, pod którym się obudzicie razem.
2: Siódme wygrywa w radiu.

0: Fajne te muzyczne słoneczniki. Post Malone, Sunflower, 26 minut po 7 rano.
1: Zgadza się, za chwilę zabieramy się za przyjemności w górach. Chociaż no i było przyjemnie i mniej przyjemnie, a za chwilę o szczegółach Marcin Procki.
0: Pamiętajcie, jak wchodzicie na Giewont,
1: To tylko w sandałach
0: i japonkach.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
5: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
6: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Zobaczmy, co za oknem. Termometry pokazują nam 16 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 24 stopni, jednak może potowarzyszyć nam dziś zamglenie oraz po południu nieco więcej chmur.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
10: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy medycy rozpoczęli pracę na Węgrzech. W szpitalach ocenią stan poszkodowanych i zdecydują o ich ewentualnym przewiezieniu do kraju. Przypomnę, w nocy z soboty na niedzielę pojazd wpadł do rowu przy autostradzie w drodze z Medjugorje. Zginęło 12 osób. Pracowity weekend dla ratowników Topru. Ich pomocy potrzebowały 52 osoby. 14 poszkodowanych przetransportowano śmigłowcem. A wśród interwencji były m.in. zasłabnięcia, urazy kończyn, przypadki wyczerpania oraz akcje związane z turystami, którzy utknęli w trudnym terenie.
11: SK Sport News.
10: Górnik Zabrze z kompletem punktów. W niedzielę wygrał 2-1 z Wisłą Kraków i jest jedyną drużyną w Ekstraklasie, która nie straciła jeszcze punktów. Liderem tabeli jest jednak Legia, która rozegrała mecz więcej. Na drugim jej końcu znajduje się Raków, który nie zdobył nawet punktu, a wczoraj przegrał z Krakowią 1-2. Ksawery Masiuk zajął 6. miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym w ostatnim dniu pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polska w tabeli medalowej z dorobkiem dwóch krążków, złotym i brązowym, została sklasyfikowana na 15. pozycji.
12: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: 17 dzień sierpnia, poniedziałek. Coraz bliżej do końca wakacji. Ajajajajaj.
13: Oj, tam damy radę, no. Będzie dobrze, bo nie będziemy wspominać. Zaraz święta i będzie kolejne wakacje.
10: Walczycie z tym poniedziałkiem dzisiaj? Czy daliście już sobie spokój, odpuściliście i poddaliście się? Halo?
14: Hej, Jacka. Jadę z swoim pupilem Stanleyem ogarnąć owieczki, a zaczęliśmy właśnie urlop. 2 tygodnie. Pozdrawiam.
13: O kurczę, to chyba gdzieś w górach tam, gdzie biegają sobie z owieczkami.
15: Aż poczułem na ustach smak oscypka na śniadanie.
13: Jak oscypek, to co do picia?
15: No, jak jest Stanley, to tam sobie nalewasz co chcesz.

0: ten numer działa za każdym razem i bardzo dobrze. Milki, a pan kawa z Milki czy bez Milki?
1: Bez Milki. Ja też. Jestem prawdziwym mężczyzną.
0: Ja też lubię, ja już piję dzisiaj trzecią.
1: Cukier czy bez cukier?
0: Bez cukier.
1: No pewnie, że
0: bez Milki, bez cukier. A za to z naszymi słuchaczami fajnie, że z nami jesteście od samego rana w poniedziałek 17 sierpnia.
2: Z poniedziałkiem to nie walczę, ale ten weekend to był taki długi, że już nie mogłem doczekać, kiedy was usłyszę.
1: No to jakby to Jankes powiedział, myszko, jesteśmy.
0: Jesteśmy, myszko, cały czas. Halo, halo, dzień dobry.
1: Jak tam poniedziałek? Walczycie? Przestaliście? Jak sytuacja?
3: Hejeska. Spałam i wybiegłam nagle z pociągu, jak zobaczyłam, że jest moja stacja. No i wprawdzie ja nie pojechałam na końcowy, ale mój bagaż tak.
1: Ale to dalej ma pani bagaż, tylko że doświadczeń.
0: Radio SK. Za chwilę kolejne doświadczenie z Kamilem Noselem, uwaga.
4: Reklama.
5: Mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: I po reklamie.
10: 1, 2, 3.

0: Jeżeli mieliście fajny weekend, to właśnie Martin Garrix i Ed Sheeran mają dobrą radę. Powtórzcie to, repeat it. Jeszcze raz i od nowa.
1: I jeszcze raz.
2: I jeszcze jeden.
1: I jeszcze patrzymy, która jest godzina.

0: No teraz w Tokio.
1: Która?
0: W Tokio jest już jutro. 14.48.
1: No, a Nosel jest już dzisiaj.
2: Mhm. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak. Czy dodzwonił się do pana Łukasza?
4: Tak, a w jakiej sprawie?
3: Kłaniam się, poczuciam się po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie wylotu do Chin, do Japonii przez Chiny na tak. 30. Czy ja z panem mogę te kwestie omówić?
4: Tak.
3: Szanowny panie, tutaj jest kwestia, jeśli chodzi o terminal przesiadkowy, bo państwo będziecie w Pekinie się przesiadać na trójkę i tak. Dlatego proszę pana, chcę wiedzieć, czy wy będziecie mieli ze sobą jakieś powerbanki, ewentualnie akumulatory, bo tutaj jest kwestia z Meleksem.
4: Ja nie planuję brać, a parterka z tego co wiem, to chcę wziąć jakiś powerbank.
3: Ale jeden, proszę pana, nie wiem czy zasili, tutaj minimum powinny być 3 albo 4.
4: No dobrze, ale co, ja muszę mieć ze sobą jakieś powerbanki?
3: Tak, bo my postawiamy Meleks, proszę pana, ale Meleks nie będzie naładowany i tutaj trzeba będzie, proszę pana, wstawić albo swój powerbank, czyli kilka, albo akumulator. No i tutaj jest taka prośba, proszę pana, żebyście wy byli na to przygotowani, dlatego wcześniej dzwonię.
4: A to ja pierwszy słyszę o czymś takim.
3: No, gdybyście mieli ten sam terminal, na którym lądujecie i na którym macie przesiadkę, to nie byłoby telefonu.
4: No i będzie podstawiony Melek, żebym dojechał sobie na ten właściwy terminal.
3: Tak, tak? Pan wyląduje na terminalu pierwszym w Pekinie, a musi się pan udać na terminal trzeci i to jest około, proszę pana, do 7 kilometrów i podstawiają Meleksy.
4: No, ale to też jest problem, bo z tego co ja wiem, to są jakieś restrykcje odnośnie powerbanków tak. I na przykład nie mogą być za duże objętości. Tam
3: dlatego, proszę pana, jeżeli pan w dwójkę się udaje do Japonii, no to tak. Można wziąć na pana, proszę pana, 2, na osobę, z którą pan leci, kolejne 2, będą 4. Jest szansa, proszę pana, że przejedziecie te 7 km do terminala trzeciego.
4: Nie, no jestem po prostu zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że to jakieś takie komplikacje będą dziwne, że jakimiś Meleksami będę dojeżdżał po terminalach.
3: Ale jest możliwość, proszę pana, że między terminalami pan może podładować powerbanki.
4: I z powrotem będzie ta sama historia, czy
3: nie mogę teraz, nie mogę teraz panu nic powiedzieć na ten temat, bo jeszcze nie wiem. Nie dostałem listy, proszę pana, przesiadkowej.
4: No dobrze, tylko mówię. No gdybym ja to wiedział przed zbukowaniem biletu, to bym w życiu takiego biletu nie kupił.
3: No to proszę pana, powerbanki zapewni panu Natalia.
5: Łukasz, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: No, czułe słówko to dostanie, jak się spotkamy.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Kocham Kamila Nosela.
0: Ja też się przyłączam. Pierwszy, drugi.
1: A jak Nosel zadzwoni, to jego ofiara ma...
7: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Pamiętajcie, że z poniedziałkiem lepiej walczyć w parach. Sobel i Sanach. Do tego Jankes i Wiktor. Właśnie, razem, raźniej, jak te blondynki w windzie. Razem, razem, razem.
1: Nie wiem, czy widziałeś, w jednej z naszych wind dzisiaj nie ma jednego przycisku, w sensie na pierwsze piętro.
0: Ktoś się zdenerwował?
1: Ktoś cisnął tak bardzo, naprawdę, że nie ma go. Zniknął. No dobra, okej, dostaliśmy informację chyba od Tomka, jak się nie mylę, naszego słuchacza. Napisał tak. Biegam codziennie 15 minut.
0: O, to gratulacje.
1: Słuchajcie, jeśli odpuszczę dzień, dodaję sobie 15 minut do kolejnego.
0: No, ma to sens.
1: To jest totalny game changer. I na końcu jest tak. Jutro mam do przebiegnięcia 2 miesiące.
2: Kama i Wiktor. To Radio SK. Radio
1: SK. Ja nawet sobie nie liczę, bo u mnie by wyszło z pół roku, no.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Po tej porze przejechanie większości ulic w Kraśniku nie powinno stanowić wyzwania dla kierowców, jednak bądźcie ostrożni na skrzyżowaniu Lubelskiej z Urzędowską. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to termometry aktualnie pokazują nam 19 kresek powyżej zera.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Po katastrofie autokaru polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Właśnie teraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, MSZ-u i medycy powinni być już w placówce w Egerze. Między innymi tam trafili poszkodowani pielgrzymi. Rannych zostało ponad 40 osób, z czego 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W wypadku życie straciło 12 pielgrzymów, a ze szczegółami reporter SK Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Michale, dzień dobry. Jakie zadania stoją teraz przed tym specjalnym zespołem?
3: To przede wszystkim ocena stanu zdrowia poszkodowanych pod kątem ewentualnego transportu do kraju.
4: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać.
3: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jeśli medycy dadzą zielone światło do powrotu, to kolejnym krokiem będą już kwestie logistyczne. Do transportu poza rządowym Boeingiem gotowa jest m.in. wojskowa kasa stacjonująca w Krakowie.
2: A na Podkarpaciu żałoba po wczorajszej katastrofie autokaru na Węgrzech. Decyzję o uczczeniu pamięci mieszkańców Podkarpacia podjęła wojewoda. Do środy flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu. A to jej największy sukces w karierze. Klaudia Kazimierska została wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Była to jedna z ostatnich konkurencji ostatniego dnia zawodów w Birmingham.
5: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata, bo ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej.
2: A w sumie Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe.

0: Dzień dobry, poniedziałek.
1: Co to powiedziałeś?
0: Najgorszy dzień tygodnia, ale dobra informacja jest taka, że to ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Więcej nie będzie.
2: Bardzo dobrze. Halo, halo, dzień dobry, jak z waszym poniedziałkiem?
3: U mnie w poniedziałek lekki smuteczek, bo jestem pierwszy dzień po urlopie i tak myślę, że przydałby mi się jeszcze urlop po urlopie. Pozdrawiam.
0: To powinno być u każdego Polaka dopisane. Do urlopu dodatkowy urlop na odpoczynek.
2: Zapraszamy. Słuchaj, nasza Kama wzięła urlop, drugą część urlopu i robi remont. To wyobrażasz sobie, co będzie, jak ona wróci? Po urlopie?
0: Albo będzie bardzo zmęczona.
2: Gdzie tam?
0: Albo będzie miała inny kolor skóry umazany od farby.
2: Gdzie tam? No dobra, gramy wam kolejny hicior na czasie. Zróbcie głośniej, pijcie kawę, jest pięknie. Mamy poniedziałek!

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment. Został do tego ostatniego dnia lata. Dzisiaj poniedziałek, 17 dzień sierpnia, dokładnie 8:08.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak, za chwilę u nas Offenbach, pojawi się również Łatwo Gang z Majko. No dobra, lecimy dalej oczywiście.
0: Wszyscy wymienieni artyści radzą sobie doskonale przy mikrofonach, ale przecież, umówmy się, u nas o poranku zawsze chodzi o to, żeby było jak najgorzej, bo im gorzej, tym lepiej.
1: Serio, to już teraz? No dobra, tak, otwieramy mikrofony nasze radiowe, eskowe.
0: Ogłośmy poranny antytalent show na antenie Eski, a to wszystko w związku z startującym już za chwilę Sopot Top of the Top Sopot Festival i mamy was bilety.
1: Zgadza się, 4-letnie wieczory, ponad 300 artystów, konkurs bursztynowego, no właśnie, Słowika i hołd również dla Stanisława Sojki, to już w Operze Leśnej po weekendzie, ale wcześniej oczywiście zróbmy preselekcję do tej sytuacji.
0: Zostańcie naszym zardzewiałym Słowikiem. Jeżeli chcecie zdobyć bilety na wtorek, czyli na drugi dzień festiwalu, załatwiliśmy wam miejsca na balkonie w pierwszym rzędzie.
1: A to jest naprawdę bardzo, no, wyjątkowa sytuacja. Wygodnie, miło, przyjemnie można oglądać, oklaskiwać i się cieszyć.
0: To pokażcie nam, jak nie umiecie śpiewać. Repertuar dowolny, możecie wybrać...
1: Ale takie króciutkie fragmenty, bardzo
0: takie
1: krótkie.
0: 10-15 sekund.
1: Kilka sekund nawet, no.
0: Coś polskiego, coś zagranicznego. Najważniejsze, żeby to było coś najgorszego.
1: Nasze szanowne jury wybierze. Kama i Wiktor. W Radiu SK. Szanowne i szanowane jury wybierze ten, cudzysłów, najlepszy występ.
0: Ikonka mikrofonu na Messengerze, to jest dobre miejsce, żeby najgorzej zaśpiewać, bo...

0: Taylor Swift, ona umie. My szukamy kogoś, kto nie umie śpiewać. Z kolei Antytalent Show trwa. Dajcie znać na Messengerze, nagrajcie nam kawałek swojego fałszowania. Wymienimy go na bilety na Sopot. Już we wtorek, drugi dzień festiwalu, załatwiliśmy wam miejsca w pierwszym rzędzie.
1: W pierwszym rzędzie oczywiście, i to na górze, czyli na balkoniku.
0: Ta, i to nie są żarty, faktycznie bilety są tu w studiu i dzisiaj je rozdamy.
1: To oczywiście będzie się działo w Sopocie. Tymczasem przenosimy się kawałek w lewo, patrząc na górę, czyli do Mielna.
0: A jak wiemy, Mielno niszczy każdego.
1: Oj, Mielno to jest wyjątkowe miejsce pod wieloma względami. No i w Mielnie podczas długiego weekendu obecnego, znaczy tego, który jest za nami, doszło do wyjątkowego spotkania.
0: Kogo z kim?
1: Nie chodzi o parawany, bo tam tych parawanów jest bardzo dużo rzeczywiście.
0: Spotkał się Andrzej z Grażyną.
1: Też na deskę SUP, czyli taka fajna dechada dmuchana, teraz jest bardzo popularna i to jest sytuacja naprawdę bardzo, bardzo przyjemna, na której pływał ojciec z synem, wskoczyła foka.
0: Sama z siebie.
1: Tak, dokładnie. Płyną sobie nagle, pyk, foczka dołączyła do nich, wyraźnie dobrze się czuła w ich towarzystwie, bo nie chciała zejść i odczuwała przyjemność z wspólnego pływania. Naprawdę są zdjęcia, jest wideo, wszyscy się cieszą. Niesamowita historia.
0: Widzę sytuację, jak ten ojciec z synem wraca z powrotem na ręcznik do mamy. Mama się pyta, no jak tam się pływało na tej desce? A synek na to, fajnie, tata poznał niezłą foczkę.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: A paty, paty, bilety na Sopot rozdają w radiu. Rzeczywiście mamy na wtorkowe spotkanie z Sopot Hit Top of the Top Festival. Podwójne zaproszenie do pierwszego rzędu na balkonik. No tylko szukamy antytalentu muzycznego. Oni tam walczą o bursztynowego słowika. My dzisiaj mamy takiego zardzewiałego. Kto potrafi gorzej?
1: I believe that the hunters go on. Ładnie?
2: Bardzo ładnie. Ja głosuję. Głosujemy na dwie ręce od razu. Ja, według mnie już pół biletu jest.
3: Ja nogę podniosłem nawet.
4: Jankes.
5: Jankes.
4: Kama.
5: Kama.
4: I Wiktor.
5: Wiktor.
4: Radio SK.
2: Prosimy o więcej. Naprawdę jesteście wspaniali.
0: Im gorzej, tym lepiej.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
4: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
3: Dzięki, bajo!
5: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
7: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
8: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
9: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jeszcze raz!
10: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: 18 stopni powyżej zera pokazują słupki rtęci w Kraśniku. Jakość powietrza jest dosyć dobra, a w ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 24. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to bądźcie nieco bardziej ostrożni w pobliżu kraśnickiego rynku.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: 8.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. 6 policjantów z Podkarpacia i grupa prokuratorów pojechała na Węgry, poinformowała wojewoda podkarpacka. A to w związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Poważny wypadek też na Krajowej 10 w Wielkopolsce między Piłą a Wyżyskiem. Bus zderzył się z ciężarówką. Droga w obu kierunkach jest zablokowana, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami. To w 10 województwach. Alert drugiego stopnia dotyczy województwa opolskiego, śląskiego oraz częściowo małopolskiego.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
18: Witamy, jesteśmy my i zardzewiały słowik.
19: To prawda, i mamy swój, nasz radiowy, poranny alert. Śpiewajcie najgorzej, jak potraficie.
18: Antytalent Show. Zamienimy te najgorsze śpiewy na zaproszenie podwójne na drugi dzień spotkania z tymi, którzy potrafią śpiewać w Sopocie. Halo?
13: I believe I can fly. I believe, touch the sky.
19: Jest kolejny pretendent do zardzewiałego słowika, rzeczywiście.
18: Ja podobnie brzmiałem w piątek.
19: Jest to, to jest top of the top na antenie Radio SK. Zapraszamy.

0: pachniało podniosłą piłkarską atmosferą, ale co tam, Mistrzostwa Świata, Ekstraklasa wróciła do gry nasza.
1: Nasi grają, tak, nasza Liga Mistrzów, naszego podwórka już się dzieje, ale dzieje się tu i tam. W sobotę też się działo w naszym kraju. Jakie mieliśmy święto? Ja wiem, że ty byłeś na kawalerskim, nie? Możecie pamiętać?
0: To było święto pływania kajakiem w moim przypadku na wieczorze kawalerskim, to prawda.
1: Nie, no, ale... powagi trochę, kolego.
0: Co się działo?
1: A, święto Wojska Polskiego. Święto Wojska Polskiego, oczywiście. Baczność! Pozdrowienia dla wszystkich żołnierzy, dla wszystkich, którzy bronią naszego kraju. Ja byłem, widziałem, to było naprawdę niesamowite.
0: Ale słyszałem, że była taka mała rywalizacja na przemówienia.
1: To prawda. Jedni przemawiali w Trójmieście. Uh-huh. Tam był premier.
0: Ale w samej Warszawie podobno też prezydent i minister obrony narodowej się ścigali na to, kto lepiej też będzie mówił do mikrofonu.
1: Była przepychanka rzeczywiście. Między innymi szef MON-u, Kosiniak-Kamysz, rozszyfrował skrót SAFE.
2: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa.
0: O, proszę.
1: Dziękuję, ale zabrzmiało trochę jak w kościele, prawda?
0: To ja może nie jestem żadnym ministrem ani szefem niczego, ale rozszyfruję skrót SK.
1: Nasza SK?
0: Tak.
1: Masz?
0: E jak ewidentna.
3: Brawo!
0: S jak satysfakcja.
3: Hey!
0: K jak każdego.
3: Wow!
0: A jak audytorium.
1: Radio SK. Dziękujemy, panie ministrze.
0: Można spocząć.
4: Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
4: I po reklamie. Let's get down to business.

0: 17 sierpnia, a w przyszłym tygodniu rozpoczyna się wielka rywalizacja o bursztynowego słowika, no i przede wszystkim SK pojawi się również na Sopot Top of the Top Festival. Tak będzie. I wy też tam będziecie dzięki nam, bo cały czas rozdajemy zaproszenia.
1: Słuchajcie, no zbieramy tutaj najlepszych z najgorszych, no i udostępniamy te nagrania całemu światu.
2: Widziałem orła cień, ra, ra, ra, ra, ryba, halo, tu ryba.
1: To też ładne rzeczywiście, to już mamy.

0: pierwszą trójkę. Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry.
1: Hej, SK, z tej strony Justyna z Poznania. Jedziemy, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starsze czy
0: Ale mi się Słuchaj, nawet dobrze szło.
2: W miarę upływu tego utworu było coraz gorzej, czyli coraz lepiej.
0: Tak jest za każdym razem, na każdej dobrej imprezie porządnej. No dobra, prosimy o więcej oczywiście. Śpiewajcie, im gorzej, tym lepiej. Pamiętajcie, jak powiedziałeś, do wzięcia są bilety na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Ta sytuacja w Sopocie już po weekendzie.
2: A mikrofon, do którego się śpiewa, jest na Messengerze.

0: My też moglibyśmy występować w tym naszym radiowym konkursie. No dobra, 5 minut i będzie z nami godzina 9, poniedziałek, 17 sierpnia.
1: No i za chwilę newsy, a to Fast Boy kończył grać, więc do wszystkich szybkich chłopaków, dziewczyn zresztą też, ważna informacja dla tych, którzy jeżdżą generalnie.
0: Dzisiaj jakby większe kolejki w CPN-ach, czy też po prostu na stacjach paliw, no bo jest taniej niż wczoraj.
1: Informacja o ile taniej, ile można zaoszczędzić już za chwilę u Marcina Prockiego. Zostańcie z Eską.
2: Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska, start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
13: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: poranne godziny szczytu w Kraśniku powoli dobiegają u końca, jednak nadal zachowajcie ostrożność, widząc pieszych zbliżających się do przejścia. A jeżeli chodzi o sytuację na termometrach, to te pokazują nam 18 stopni powyżej zera. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 24.
1: Dziewiąta na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, dziś pierwsze decyzje w sprawie transportu do kraju Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. W katastrofie rannych zostało ponad 40 osób, a 10 jest w stanie poważnym. Ich stan zdrowia będą oceniać wysłani na miejsce medycy oraz przedstawiciele resortów zdrowia i dyplomacji.
2: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu również. Przygotowane są dwa szpitale w Warszawie.
1: Przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób. Trwa dogaszanie pogorzeliska i szacowanie strat. Do groźnego pożaru doszło wieczorem w sortowni odpadów w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Z ogniem walczyło około 100 strażaków. A ceny paliw w dół. Wrócił program CPN. Minister energii codziennie będzie podawał maksymalne ceny na stacjach. Reporterski Darek Brombosz dopytywał dziś kierowców na Śląsku.
3: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
4: Oby jak najdłużej.
3: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
4: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
1: A CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, a litr diesla to 7 zł 37 groszy.
5: Śpiewać każdy może, jak śpiewał, no klasyk oczywiście, trochę gorzej albo trochę gorzej.
6: A u nas im gorzej, tym lepiej. Zamieniamy te najgorsze wasze występy na zaproszenia podwójne na wtorkowy drugi dzień Sopot Festiwalu, więc...
7: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór władzom i ludziom wbrew.
5: Jak moja brew?
6: No taka należała.

0: Jesteś gdzieś pomiędzy Czesławem Miłoszem a Matą.
1: Dziękuję panu bardzo. Przy okazji pozdrowienia dla Pleszewa.
2: No tak, tak już wyszło i tyle.
0: Jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w antytalencie, to zapraszamy. Mikrofonik na Messengerze.

0: przez całe 3 minuty czekałem, aż gdzieś zafałszuje, aż będzie miała jakąś nieczystą
1: no,
0: nutkę.
1: No niestety.
0: No lekkie li potrafi, no.
1: Rzeczywiście, wy też potraficie i cieszymy się bardzo, że dzielicie się swoim talentem na antenie Radia SK dzisiaj samego rana.
0: To jest... Top. Eskowy antytalent show, top of the najgorszy show.
1: Top of the srop, można by rzec oczywiście.
0: No ale mamy zaproszenia na tą prawdziwą, najlepszą imprezę muzyczną w Polsce, która już w przyszłym tygodniu na drugi dzień festiwalu Top of the Top Sopot Festival.
1: Rzeczywiście największe przyboje, spektakularne występy, emocje w Operze Leśnej, 4-letnie wieczory, no i naprawdę sporo artystów. W sumie z wszystkimi, którzy tam będą występować, to jest 300 osób, niesamowita historia.
0: No i szukamy najgorszego wykonu, czego co macie w sercu i zamienimy go na te bilety. No, może Kaśka? Dzień dobry.
1: Przepraszam bardzo, bo ja nie rozpoznałem po jednej ani po trzeciej nutce.
0: Ja od razu rozpoznałem, no
1: przecież. Co to było?
0: No Janki, no jak? A to?
1: Nie!
0: To był para!
1: Nie! Daj panią jeszcze raz, przepraszam. Daj. Dziękujemy bardzo, ale gratulujemy.
0: To i co? Rozdajemy, dajemy jej.
1: Nie, dajmy jeszcze, jej dajemy?
0: Tak, zróbmy to.
1: Tak?
0: Tak, wysyłamy ją na trybuny.
1: Bardzo
0: mamy
1: dobrze,
0: to, brawo!
1: Mamy brawo! Tak, to rzeczywiście... Prawdziwy paradise na antenie Radia SK. Wręczamy. A to jest piękne, są to piękne miejsca, prawda? Na balkoniku w pierwszym rzędzie.
0: Gratulacje.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
11: How good is that? I po reklamie.

0: Ewidentnie. Czuć w głośniku jeszcze weekendową, długo weekendową imprezkę. Łajcior z kolegami. No to teraz NASA z łazikami. Właśnie wyczytałem, że NASA jest bardzo blisko wysłania na Księżyc łazików, które dzięki sztucznej inteligencji same zaczną podejmować decyzje, co mają dalej robić, jak już tam wylądują. Bez pomocy sterowników z Ziemi same wybiorą lidera. To brzmi dobrze. Podzielą zadania i same zdecydują, jak przygotować grunt pod przyszłą bazę dla ludzi. Nie chcę być złym prorokiem, ale będę. Za kilka lat Federacja Łazików Księżycowych po prostu podejmie decyzję o podboju Ziemi.
1: Houston, we have a problem.
2: Reklama.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: roku rozrywki Majaland wakacje trwają w najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
1: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
2: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
1: Dzięki, bajo! Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
3: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
6: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
7: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
8: I po reklamie.

0: Za chwilę 10 na zegarku, poniedziałek, ostatni w tym tygodniu, pierwszy zarówno też, wszystko się zgadza. Za chwilę koniec wakacji, co tu zrobić z tak pięknie rozpoczętym tygodniem? Nie popsuć go. Chociaż z drugiej strony ci, którzy dzisiaj o poranku kontaktowali się z nami i mówili, że no nie do końca jest tak, jakby chcieli, bo przegrywają z tym poniedziałkiem, niech wezmą sobie do serca to hasełko. Nie należy poddawać się w połowie drogi, skoro można się poddać już na starcie.
1: Jankes, Kama i Wiktor
2: w Radiu SK.
0: Jutro o 6 znowu to zrobimy.
3: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
5: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
6: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
7: I po reklamie.
8: 24 stopnie powyżej zera pokażą dzisiaj termometry na terenie Kraśnika i okolic, jednak póki co temperatura wynosi około 20 kresek. Do końca dnia będą towarzyszyć nam tylko delikatne porywy wiatru, mogą jednak też pojawić się zamglenia.
9: Jest 10:00, zaczynamy Sk-News. Marcin Procki. Zapraszam. Podkarpacie w żałobie po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 jest rannych. Wszyscy to pielgrzymi wracający z Medjugorje. To wszystko bardzo boli, przyznaje lokalna społeczność.
10: To jest bardzo duża tragedia i dla rodzin, i dla nas wszystkich.
11: Idę zaraz na mszę świętą do Bernardynów. Ofiaruję też te wszystkie osoby. Osoby, które zginęły, ich rodziny oczywiście.
9: Minuta ciszy o 12:00. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztu. W tak Podkarpacie uczci pamięć ofiar w katastrofie. Teraz Pomorze i ogromny pożar w Chlewnicy. Akcja strażaków na terenie zakładu przetwarzającego odpady trwa od soboty. Trwa teraz dogaszanie pożaru. A dziś aż 3 mecze z udziałem Polek podczas tenisowego turnieju w Cincinnati. O 17:00 zaplanowano spotkanie trzeciej rundy między Igą Świątek a Marią Sakkari. Później na kort wyjdzie Magdalena Fręch, przed którą trudny mecz z Jeleną Rybakiną oraz Maja Chwalińska, której rywalką będzie Diana Schneider.
12: Iga w gazie po Toronto, więc mocno trzymamy kciuki również za Cincinnati, zresztą za Maję i Magdalenę też, za wszystkich Polaków na wszystkich arenach. O tych arenach, o Birmingham, to ja o tym w tej godzinie, takim krótkim podsumowaniu pozwólcie. Alan Walker i Ava Max dosłownie za kilka chwil, teraz Dawid Podsiadło. Michu, witajcie.

0: DB Rexa i David Guetta, czyli Sad Girls, smutne dziewczyny. No, dziewczyny w naszej polskiej reprezentacji, jeśli chodzi o lekką atletykę, to raczej radosne i szczęśliwe, bo na 8 medali to 7 zdobytych właśnie przez panie, nawet wielokrotnie, bo nawet sztafeta, a tylko jeden medal zdobyty przez faceta na tych mistrzostwach. Mnóstwo pięknych emocji w Birmingham, 6 srebrnych medali, 2 brązowe, a że w klasyfikacji medalowej im więcej złotych, tym wyżej, to my dopiero tam na nastej pozycji pod 20, ale jeśli chodzi o liczbę medali, tylko 5 krajów zdobyło ich więcej niż Polacy. Więc pięknie, pięknie. Ja tu się jaram lekką atletyką, a Aleksandra przypomina hello, a pływanie? No to już nadrabiam. Mistrzostwa Europy w Paryżu w tym samym czasie. Tam jedno złoto i jeden brąz. I dużo walki i zaangażowania, za co wielkie, wielkie dzięki, bo to się przecież mega, mega liczy. Za chwilę będą wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko, a później Taylor Swift Wesce.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: I po reklamie.

0: Ach, i od razu przypomina się Warsaw Music Festival i koncert Black Eyed Peas właśnie. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where Is The Love. Justin Timberlake na swoich koncertach tego numeru nie wykonuje, a znalazłem co najmniej dwa wydarzenia w 2003 i 2004 roku, kiedy rzeczywiście Black Eyed Peas i Justin Timberlake pojawili się razem na scenie i wykonali ten numer na żywo. Fajnie, gdyby tak jeszcze raz zagrali. I gdybym tam był. Rozmarzyłem się nieco. Kto marzy o spotkaniu się z numerem Galaxy, Kungs, Theophilus London w Radiu SK. Już za moment, a później Sabrina Carpenter u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosem, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: kolejny sztos od Sombra. Druga połowa sierpnia dla niego to podróżowanie po Europie, jeśli chodzi o festiwale, to na nich się właśnie pojawia w drugiej połowie sierpnia. Szwajcaria, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, jeśli ktoś miałby ochotę, bo na przykład chciałbyś na Stiget, a nie mógł, tak jak ja. A później w październiku to już będą Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, więc trochę bliżej mamy póki co pod koniec sierpnia Sombra w Europie. Margaret za chwilę w Radiu SK rozpocznie kolejną godzinę hitów, zaraz po 11 u nas.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: SK. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
4: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
5: Tylko teraz wakacyjna oferta, rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Orły oszczędzania stać na więcej.
3: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.
5: Kraśnickie termometry pokazują nam 22 stopnie na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze o dwie kreski i będzie dosyć słonecznie. Jeżeli chodzi o jutro, możemy spodziewać się ochłodzenia. Słupki rtęci pokażą nie więcej niż 18 kresek. Spadnie też trochę deszczu.
6: Eska. Eska.
7: SK jak zawsze zbiera dla Was najlepsze wakacyjne propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, startujemy z SK Summer City, a oni wystartowali, no i już za chwilę kończą. Tegoroczne męskie granie dobiega końca. Przed nami wielki finał tej trasy na lotnisku Bemowo w Warszawie, to już w tym tygodniu. W piątek na scenie pojawi się m.in. Igo, bracia Kacperczyk, Zako Power czy Wiktor Dyduła, a w sobotę zagra m.in. Zalia, Vito Bambino czy Igor Herbut, czyli autorzy hymnów trasy Nareszcie i Tańcze. Przez Polskę jedzie też festiwal Erste Letnie Brzmienia. Następny przystanek to Gdańsk. W piątek i sobotę zagra m.in. Mrozu, Vito Bambino, Brodka, Ewa Farna czy Kaśka Sochacka, a potem na trasie jeszcze Wrocław i Poznań. W sobotę głośno na pewno będzie też w Opolu, tam Opole Rap Scena. Na tej imprezie zagra m.in. White, Young Leosia, Kazbała, Gane, Wajma czy Fukaj.
6: Eska.
8: Eska.
6: Summer City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Dokładnie 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego bierze pod lupę przedsiębiorstwo, które organizowało przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje. W tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Inspektorzy sprawdzą m.in. czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia oraz dokumentację firmy. Uszkodzenie gazociągu w Szczecinie to przy ulicy Zbójnickiej.
11: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych.
10: Relacjonuje Katarzyna Hołta ze Straży Pożarnej. Pogotowie gazowe odcięło już tam dopływ gazu. A to lepszy wynik niż na poprzednich mistrzostwach. Polscy lekkoatleci wracają dziś z Mistrzostw Europy w Birmingham, a wracają z 8 medalami.
12: Nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej.
10: Ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. W tej klasyfikacji zajęliśmy 18 miejsce.
7: Ale tylko 5 krajów zdobyło więcej medali niż my. Taradada! W tej godzinie na pewno Margaret, będzie też Zalia, będzie też Oscar Sims. Co ich wszystkich łączy, oprócz tego, że pięknie śpiewają i to w dodatku po polsku. Czasami, bo nie zawsze. O tym w tej godzinie. Michu, witajcie!

0: Jena Spyro, szanowni państwo, w Radiu SK. Great Expectation, czyli wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje, można powiedzieć. Nie wiem, jakie były wasze nadzieje, jeśli chodzi o to tańsze paliwo, ale jest taniej, tak, bo wróciliśmy do CPN, do tego programu rządowego. Minister energii obwieścił już przed weekendem i wiemy, że dzisiaj na pylonach cena za 95 to 6,41 maksymalnie, za 9,8 7,20, olej napędowy maksymalnie 7 zł. 37 groszy. W ciągu kilku godzin będą ceny na jutro. Jejku, czuję się, jakbym w innym systemie w ogóle funkcjonował. To wtedy wam podamy oczywiście. A tak swoją drogą to mam wrażenie, że jak będzie plebiscyt na słowo roku 2026 na całym świecie, to to będzie niestety słowo Ormus. Jak tam się w końcu zluzuje, to może zluzują się ceny, ale póki co nie wygląda to najlepiej. Z drugiej strony lepszy taki Ormus niż epidemia, pandemia albo Armageddon. Zawsze może być gorzej. Ebony Harris West za moment, a później Zalia i Tylko kochaj mnie.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorada ty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira i Dizzy Rascal, czyli Loka na antenie radiowska, wcześniej Oscar Sims i Bez końca, a jeszcze wcześniej Zalia, a jeszcze wcześniej Margaret i obiecałem informację, co ich łączy, oprócz tego, że są fantastycznymi artystami, to, że pojawią się na Top of the Top Sopot Festival, to już między 24 a 27 sierpnia, oczywiście w Sopockiej Operze Leśnej. Pojawią się, ktoś z Was też może się pojawić, rozdajemy w tym tygodniu zaproszenia na koncerty w ramach właśnie tego festiwalu. Za chwilę Dawid Podsiadło wesce, a później Dua Lipa.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
12: How good is that?
13: I po reklamie.

0: możesz zadzwonić moim dzwoneczkiem? To może ja jednak zostawię temat tłumaczenia specjalistom. Ring My Bell R&B, czyli Age w nowej wersji hitu sprzed kilkudziesięciu lat, co dosyć wyraźnie słychać w tym numerze. Usłyszeć będzie można bardzo wyraźnie, jeśli zrobicie głośniej albo swoje słuchawki, albo swoje głośniki, albo w samochodzie, albo gdziekolwiek jesteście. Bledkę i komu miałabym powiedzieć, bo to właśnie ona rozpocznie popołudnie z Radiem SK, jeśli chodzi o muzykę. To już za chwilkę.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Jeszcze raz,
1: trzy zjazdy to za mało. W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
2: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
3: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
2: Dzięki, bajo!
4: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
5: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
6: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
7: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
8: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kraśnik, zapiszcie tę datę. Już 30 sierpnia o 11:00. Wielkie otwarcie Bruno Bistro. Nowe miejsce przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11:00. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
11: I po reklamie.
12: Początek tygodnia w Kraśniku mija nam dosyć słonecznie. Na termometrach możemy już odnotować 23 stopnie. Jutro jednak możemy spodziewać się ochłodzenia. Na niebie będzie więcej chmur, a słupki rtęci pokażą nie więcej niż 18 stopni.
13: Zbliża się 12:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Podkarpacie, minutą ciszy czci właśnie pamięć ofiar wypadku na Węgrzech. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych. W żałobie i szoku jest podrzeszowska gmina Lubenia. 5 jej mieszkańców zginęło, mówi wójt Adam Skoczylas.
14: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy.
15: Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
13: Dodaje mieszkanka wsi Siedliska w rozmowie z Anitą Leszaj z Superekspresu. Dziś wieczorem pierwszy transport Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech do kraju wróci około 20 osób.
16: W pierwszej kolejności wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanów zdrowia.
13: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. W sumie w katastrofie autokaru zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. W tym 10 jest w stanie poważnym. Upały w sierpniu już nie wrócą. W najbliższych dniach temperatura będzie kręcić się w okolicach 25 stopni, a w nocy może spaść nawet do 10, więc więcej o tym przeczytacie na sk.pl.
17: Chłodziliśmy was do tej pory, to będziemy was rozgrzewać już wkrótce hitami na czasie. Na przykład numerem 1 gorącej 20 Radia SK, Temper City i Self Aware dosłownie za kilkanaście minut. A na początek popołudnie z Eską to Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Britney Spears na antenie radiowska, jeden z hitów zawsze na czasie, czyli Toxic. 12.15 na zegarach, zaraz Temple City i Self Aware, czyli pudło, najwyższy stopień pudła, czyli miejsce pierwsze gorącej 20 radiowska. A jak ja wam podaruję koszulkę, to ona na pewno długo w pudle nie wyląduje, długo się tam nie znajdzie. Koszulka jest chowa z napisem cześć, a widzieliście być może na naszym Instagramie. Jeśli tak, jeśli macie ochotę, no to przekonajcie mnie, że w poniedziałek 17 sierpnia taka koszulka z napisem cześć powinna trafić właśnie do ciebie. Później Temple City i Keanu Silva. Albo 664-400-232, albo oczywiście Eskowy Messenger.
1: Reklama.
2: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
3: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
4: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
7: I po reklamie.

0: Niesamowity chill daje mi ten numer. Mam nadzieję, że wam również. Post Malone i Swelly na antenie Radio SK. Sunflower, czyli słonecznik. Do słoneczników to latają pszczółki, prawda? A komary? Komary to do Sotkowskiego. Bardzo jestem lubiany na wieczornych imprezach, bo zawsze ściągam te zarazy w całości na siebie. Ale okazuje się, że nie tylko do Sotkowskiego. Jakiś czas temu pasażerowie lecący z Mediolanu do Alicante już zajmowali miejsca na pokładzie, gdy do samolotu razem z pasażerami biło stado komarów na tyle duże, że załoga walczyła przez kilkadziesiąt minut z tymi komarami, a to gasiła światło, a to coś tam pryskała, ale nie dała rady, nie była w stanie nic z tym zrobić i trzeba było wszystkich wyprowadzić z samolotu i zmienić maszynę. I wylot miał miejsce 3 godziny później. Czytam, że na tym samym lotnisku ponoć tego samego dnia to nie był jedyny taki inny przypadek. Wyobraźcie sobie, jak przylatujecie do miejsca docelowego, ktoś was pyta, dlaczego się spóźniliście. A to przez komary. Maneskin, I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. Później DNA, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, Edgy i Megan Thee Stallion.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
8: I po reklamie.

jeden z tych numerów, na które ja mówię kwaśne, ale świetnie smakuje. Tame Impala i Loser w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13 hity na czasie na lato i na początek Kuba i Kuba Wester.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama. Kraśnie.

0: różne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
1: I po reklamie.
2: 24 kreski na plusie pokazują termometry na terenie Kraśnika i cieplej już dzisiaj nie będzie. Do końca dnia też potowarzyszą nam tylko delikatne poryby wiatru. Jutro z kolei będzie chłodniej, maksymalnie do 18 stopni i też na niebie zobaczymy więcej chmur.
3: Eska. Eska.
2: Doskonale wiecie, że SK zna się na letnich imprezach. Codziennie podrzucamy najciekawsze propozycje z całej Polski. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Już za tydzień startuje święto polskiej muzyki. Opera Leśna w Sopocie wypełni się gwiazdami, bo przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie faktycznie sam top, bo zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Kaśka Sochacka. Poznamy też zdobywcę bursztynowego słowika. W tym roku o nagrodę walczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz czy Kuba i Kuba. Słuchajcie uważnie, SK, mamy dla was zaproszenia na Top of the Top. A po wakacjach gwiazdy przyjadą do Kielc. Przed nami koncert charytatywny w Amfiteatrze Kadzielnia. Tam zagra Patrycja Markowska, Roxy i Liber. Pieniądze z biletów trafią na pomoc dzieciom chorym na raka ze szpitala w Kielcach. Ta impreza 5 września.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Wybiła 13, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lekarze zdecydowali. Dziś wieczorem grupa co najmniej 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju. Pielgrzymi zostaną przetransportowani do Rzeszowa. 4 osoby trafią od razu do szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
4: Poszkodowani, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na transport, pozostaną pod opieką medyczną na Węgrzech. Węgierskie służby wszczęły już postępowanie przeciwko kierowcy pojazdu. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Jak wiecie z newsów, program ceny paliwa niżej wrócił. Jak i tak, jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, 98 7,20, za diesla 7,37. Młoda Polka włoską bohaterką. Alicja Klag uratowała 2 tonących mężczyzn nad jeziorem Como. Kobieta na co dzień, instruktorka pływania, nie czekała na przyjazd służb ratunkowych i sama ruszyła na pomoc. Odwagę Polki doceniły lokalne władze. Burmistrz lokalny zaprosił ją do ratusza i wręczył dyplom za szybką reakcję oraz pomoc w uratowaniu 2 osób.
6: Jeden Kuba prezentował newsy przed chwilą, teraz drugi Kuba będzie śpiewał, a trzeci Kuba będzie grał. No takich dwóch jak was trzech, panowie, to chyba nie ma ani jednego.
7: Wiadomo.
6: Stygnie lato już teraz. Zresztą chłopaki będą walczyć o bursztynowego słowika podczas Top of the Top Sopot Festival. Panie, panu podziękujemy. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Hity na czasie w Radiu SK, za chwilę Łatwo Gang i Majko, czyli Wszystkie Marzenia, później You Stay, Turn the Lights Off, a to Swedish House Mafia i Lickily, świetne Happiness is So Sad. Teraz trochę szczęścia, bo był urlop i trochę smutku, bo trochę pecha. Powiedz Sebastian, wy byliście na urlopie w Egipcie, czy co?
1: Nie, w Polsce spędzaliśmy.
0: To skąd te plagi egipskie u twojej Amelki? Naprawdę, co tam się wydarzyło w ostatnim czasie u niej?
1: Wiesz co, ciężko to po prostu powiedzieć, ale nieszczęśliwe zdarzenia po prostu trwają cały czas.
0: Najpierw coś z wirusowego, z jelitami, teraz coś o ósemce chyba, tak? Że będzie musiała być...
1: Tak, tak. Od razu po urlopie wirus jelit, a jak się wirus jelit skończył, to niestety ósemka do wyrwania od razu.
0: Słuchaj, chcemy zrobić jej niespodziankę, spróbujemy. Dobra, jest dwie niespodzianki, jak myślisz?
1: A spróbujmy, dobra.
0: Dobra. To kręcę do niej numer, mam od ciebie, żeby nie było, że nie z jakichś nielegalnych źródeł.
1: Jasne.
0: Halo, halo. Cześć, witaj, Michu Sapkowski, jesteśmy na antenie Radio SK. Amelia, prawda?
2: Zgadza się.
0: Amelia, jest tutaj Sebastian, który chciałby ci coś przekazać. Bardzo proszę.
1: Cześć, kochanie. Słuchaj, wiem, że masz pasmo nieszczęsnych zdarzeń i w dniu wyrwania zęba będę cię mocno trzymał za rączkę, będę cię wspierał. No. Oczywiście będziesz siedziała na fotelu u dentysty w niesamowitej koszulce Radia SK z napisem cześć, a w dniu dzisiejszym wieczorem zrobię tobie sushi.
0: O, jak przyjemnie. A Amelia, a powiedz, chrząż brzmi w Szczynie, w Szczebrzeszynie?
2: Oj, może coś łatwiejszego?
0: Dobra, to powiedz coś łatwiejszego. A, cokolwiek byś powiedziała, to na znieczuleniu nie będziesz mogła tego powiedzieć tak wyraźnie. Ale przywitać się będziesz mogła koszulką i pożegnać.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
11: I po reklamie.

0: Ależ to jest piękne złoto na antenie Radio SK. Coldplay i Paradise. A Sebastian, którego miałem na antenie kilkanaście minut temu, potrafi w niespodzianki, co? Proszę bardzo, dzięki temu, że napisał to, jego Amelka będzie mogła tuż przed wyrywaniem tej ósemki chodzić i paradować w koszulce cześć eskowej. Mamy dla was je w tym tygodniu. No i jeszcze ta obietnica Sebastiana, że wieczorem zrobi jej... No właśnie, jak tak zaczął to mówić, to trochę zamarłem, bo nie umawialiśmy się na to, ale skończyło się na tym, że zrobi jej sushi. No, tu też palce są potrzebne. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beste, Beauty and the Beats, a później Billie Eilish i Birds of a Feather.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Orły oszczędzania stać na więcej.
7: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
11: I po reklamie.

wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

5 minut brakuje nam do godziny 14. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, pojawią się na Top of the Top Sopot Festival. Razem czy osobno? A to później ci opowiem. Kasia Mysierska z wami po godzinie 14 i hity na czasie i Selena Gomez. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Cześć.

Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wspaniały urlop. Ale czy nas na to stać?
3: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
4: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU. Kraśnik.

0: nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Jeszcze raz sprawdźmy, czego można się spodziewać, wychodząc teraz na zewnątrz. Na termometrach 24 stopnie i temperatura powoli będzie już tylko spadać. To do 14 kresek w nocy. Jutro w dzień z kolei odnotujemy nie więcej niż 18 stopni.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: SK. SK.
7: Z Radiem SK wiecie, gdzie jest letnia imprezka. Codziennie podrzucamy najlepsze propozycje w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz mam coś dla miłośników elektronicznych brzmień. W piątek i sobotę warto być w Iłowej w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Park Beats. Jak sama nazwa wskazuje, impreza odbędzie się na terenie parku. Ale nie byle jakiego, bo Parku Dworskiego, który jest uznany za jeden z cudów Polski. No ale sprawa najważniejsza, kto na scenie. Producenci z różnych stron świata, wśród nich Calvi, Remi czy Skytech. W najbliższy weekend czekają nas też sportowcy. Emocje. Przed nami Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. W sobotę i niedzielę w Chorzowie będą walczyć najlepsi lekkoatleci świata. A teraz coś dla fanów motoryzacji. W sobotę i niedzielę zawody w ramach driftingowych mistrzostw Polski. Tym razem pisk opon będzie w miejscowości Jastrząb, niedaleko Radomia.
6: SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem. Węgierskie służby podejrzewają, że autokar wpadł do rowu, ponieważ mężczyzna zasnął za kierownicą. Chodzi oczywiście o wypadek na Węgrzech. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Na Węgry pojechali policjanci z Polski, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
9: Wspierają tutaj współpracę z policją węgierską oraz z miejscowymi służbami ratunkowymi.
8: Dziś wieczorem około 30 poszkodowanych Polaków wróci do kraju. Więcej o katastrofie piszemy na sk.pl. Do wszystkiego się przyznał śledczym. Powiedział, że zrobił to z miłości. Są zarzuty dla 51-latka, który w podpoznańskim Swarzędzu w sobotę postrzelił w głowę byłą partnerkę. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa. Śledczy domagają się tymczasowego aresztu. Jeżeli planujecie lot na Sycylię, to zróbcie głośniej. Wulkan Etna znów jest aktywny. Przez to ograniczona została praca lotniska w Katanii. Port przyjmuje maksymalnie 10 lotów na godzinę. Bez ograniczeń prowadzone są za to odloty.
2: Wrzuć na luz.
10: Wrzuć na luz.
2: Radio RSK.
11: Nie planowałam lotu na Sycylię, bardziej z braku urlopu, ale teraz będę mogła powiedzieć, a wiesz, nie lecę przez ten wulkan. Tak jak i wy. Minuta po godzinie 14. Selena Gomez, Dawid Podsiadło, Rihanna. Poradzimy sobie z tym poniedziałkiem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Wrzucamy na luz.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: bardzo, to jest dobry numer. Michiko, w poniedziałek gramy na 16 minut po 14. Trzy rzeczy, których nie robią mądrzy ludzie o poranku. Sprawdziłam, jeżeli jesteśmy choć trochę do siebie podobni, wy i ja, to nikt z nas nie jest mądry, ale być może to nie o mądrość tu chodzi, taka jest moja teoria. Dlatego, że mądrzy ludzie po przebudzeniu nie biorą od razu do ręki telefonu, tylko odkładają go na później. Na ile później? No na jakieś 40 minut później. Nie za bardzo wiem, kto rano ma na to czas. Rezygnują także z drzemki. Na to nikt nie ma czasu, ale nikt akurat z tego nie rezygnuje i właśnie dlatego potem prawdopodobnie musimy natychmiast sięgać po ten telefon. I unikają też porannego chaosu. No konia z rzędem temu, kto jest w stanie tak zaplanować poranek, żeby nie wydarzyło się coś nieprzewidzianego i że ten chaos po prostu nie wystąpi. Więc uważam, że tu nie o mądrość chodzi, tylko o to słynne zdanie, które wprawia każdego z nas w mimowolną złość. Wszystko jest kwestią organizacji. Już teraz lubicie mnie mniej po tym, jak to powiedziałam, ale to był cytat.
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
5: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
4: Dzięki, bajo!
6: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
7: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
8: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
9: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
10: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
14: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska, start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Poleca Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jeszcze raz, 3 zjazdy to za mało.
18: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
19: I po reklamie.

oni takie hity tworzą, no to one się potem w Esce zaczynają. Duet, który tworzy muzykę EDM, ale house także, no i coś, co może trafić na naszą antenę. Zaczęli w Berlinie i tak sobie krążą po świecie, bo do Polski dotarli już nieraz. Nazywają się Fastboy, a to jest ich nowy singiel Music Sounds, który gramy już teraz w Radiu SK.

0: Zakładam, że niektórym mógł dzisiaj taki okrzyk towarzyszyć, kiedy wjechali na stację benzynową, dlatego że program CPN znów obowiązuje i znów maksymalne ceny paliw zostały określone. I od dziś, od północy dokładnie w poniedziałek, takie ceny na stacjach paliw są. 95 nie więcej niż 6,41 za litr, 98 nie więcej niż 7,20 za litr, a olej napędowy nie więcej niż 7,37 zł za litr. Taniej? Taniej. Czy jak sobie porównamy to do ceny sprzed kilku lat, to jest drogo? Jest. Ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak się już człowiek przyzwyczai do siódemki z przodu, to potem spadek na szóstkę to jest naprawdę już ogromna oszczędność. Nareszcie, męski granie orkiestra za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Tylko od 21 do 23 sierpnia. Nie przegap! Restauracja Rubio zaprasza na weekend z wołowiną. Prawdziwa uczta dla miłośników steków. Czekają na Was legendarny Tomahawk i doskonały Porterhouse. Porównajcie różnorodność smaków wołowiny. Do tego carpaccio, tataki, nasz tatar i wyborne dodatki. Restauracja Rubio w hotelu Kraft w Kraśniku. Ograniczona liczba miejsc. Zarezerwuj stolik teraz. Telefon 81-463-4554.
12: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

Alex Warren, Passenger w Radiu SK 5 minut do godziny 15. Może ktoś kończy pracę o 15, a może ktoś kończy pracę pierwszego dnia po urlopie. To jest najbardziej bolesny dzień. W ciągu całego roku, chciałam powiedzieć szkolnego, ale kto ma szkolny, ten ma szkolny. Są tacy, którzy mają 26 dni urlopu i to musi wystarczyć. Po 15 w Radiu SK kolejny hit dla Was mam. Przejdziemy 6 razem. I'm sitting pretty impatient.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
8: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuki. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Na kraśnickich drogach ruch powoli budzi się do życia. Bądźcie na pewno nieco bardziej ostrożni. Na Alei Tysiąclecia czy Urzędowskiej w fabrycznej części miasta warto zdjąć nogę z gazu na Słowackiego. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to termometry pokazują 24 kreski.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Zbliża się 15, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Polscy prokuratorzy są na Węgrzech i ruszają do akcji. Prokuratura Okręgowa w Krośnie oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru. Dochodzenie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
15: Prokurator w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską. Dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
14: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Niewykluczone, że polska strona będzie wnioskować o całkowite przejęcie postępowania. Na razie nie ma takiej decyzji. Zdjęcia z miejsca katastrofy mamy na SK.pl. W środę zaplanowano przesłuchanie Stewarta KB. YouTuber znany jako Stu w czwartek został sprowadzony do Polski z Wielkiej Brytanii. To pokłosie afery Pandora Gates sprzed 3 lat, którą ujawnił Sylwester Wardenga. Zarzuty, które ma usłyszeć Stu, dotyczą czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia i rozpijania osób małoletnich. Lekkoatleci właśnie lądują w Polsce. Wracają do kraju z mistrzostw Europy, które wczoraj zakończyły się w Birmingham. Na pokładzie 8 medali, niestety bez żadnego złota. Ale jak ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, wynik jest przyzwoity.
16: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028.
14: Niektórzy, tak jak Ewa Swoboda czy Pia Skrzykowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek, bo już w niedzielę memoriał Kamili Skolimowskiej.

0: Wróżka.
1: Są takie miejsca w naszym kraju, w których żyje się, no może nie lepiej, ale dłużej. I zaraz wam powiem, które to miejsca, bo możecie być zaskoczeni. Dwie minuty prawie po godzinie 15. Tempor City, Self-Aware, Jeremy Sikorski, wracam i miliony monet, których życzę wam na koncie, to będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Może ma trochę lat, ale bardzo dobrze brzmi. Mrozu, miliony monet w Radiu SK. Jeśli chcecie żyć długo, nie wiem czy szczęśliwie, ale długo, to powinniście przeprowadzić się właśnie tam. I chodzi o Polskę. 17 minut po godzinie 15 wrzucamy na luz. Otóż są tacy ludzie, którzy przebadali, jak zmienia się długość życia w zależności od regionu, w którym mieszkamy. Oczywiście regionu naszego kraju. I okazuje się, że najlepiej pod tym względem mają mieszkańcy całego województwa łódzkiego, a właściwie nawet i regionu łódzkiego, a to dlatego, że w ciągu ostatniej dekady tam długość życia wzrosła o prawie 2 lata średnio. W miastach żyje się dłużej niż na terenach wiejskich, ale wzrost jest. Zdecydowanie najmniej długość życia wzrosła w województwie opolskim, całkiem nieźle ma się mazowieckie, całkiem nieźle ma się warmińsko-mazurskie, nieźle ma się także podkarpackie, podlaskie. To są tereny, na które radziłabym się wybierać, gdybyście chcieli no jeszcze trochę pożyć. Co prawda ZUS-y w tamtych regionach już się trochę zasmuciły, ale nic na to poradzić nie mogę.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
5: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kraś

0: nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
1: I po reklamie.

0: Blond, My Body's Not Ready w Radiu SK, 22 minuty do godziny 16. Miałam okazję tego pana zobaczyć na żywo podczas Sziget Festiwalu w Budapeszcie dosłownie kilka dni temu, ale SK festiwalami stoi, więc wyślemy was na jeszcze nie jeden. Na przykład w tym tygodniu możecie zgarnąć bilety na Top of the Top Festiwal w Sopocie. On już za tydzień, 4 dni festiwalowe. My was wysyłamy na drugi dzień, czyli na wtorek. Wtedy będzie można zobaczyć, kto został laureatem tegorocznego bursztynowego słowika. Kto chętny, słuchajcie Radia SK przez cały dzień, może zaproszenia trafią do was. Ariana Grande to za chwilę u nas.
1: Autopromocja.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorada ty masz, kupuj.
6: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
2: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
3: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Łajcior, to coś w Radiu SK, 5 minut do godziny 16. No, nie samymi dobrymi informacjami świat żyje. Jan Frycz odszedł dokładnie dziś, czyli jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Wszyscy, którzy ślepnąc od świateł widzieli, będą pamiętali, że ale to nie ze mną, tak panie Janku, nie ze mną. Wielka szkoda. Po 16 w Radiu SK po pierwsze newsy, a po drugie hity.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tylko od 21 do 23 sierpnia. Nie przegap! Restauracja Rubio zaprasza na weekend z wołowiną. Prawdziwa uczta dla miłośników steków. Czekają na Was legendarny Tomahawk i doskonały Porterhouse. Porównajcie różnorodność smaków wołowiny. Do tego carpaccio, tataki, nasz tatar i wyborne dodatki. Restauracja Rubio w hotelu Kraft w Kraśniku. Ograniczona liczba miejsc. Zarezerwuj stolik teraz. Telefon 81-463-4554.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Skrzyżowanie lubelskiej z urzędowską, graniczna czy słowackiego. Tam na pewno warto być nieco bardziej ostrożnym jadąc autem. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to termometry pokazują nam nadal 24 kreski.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Wybiła 16, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. 22 Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wróci do Polski. Wiceszefowa resortu zdrowia potwierdziła, że ich stan pozwala na transport. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co z pozostałymi poszkodowanymi i jaki jest plan powrotu pacjentów do Polski.
11: Samolot ewakuacyjny wystartuje wieczorem z Budapesztu. Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, by ułatwić transport pacjentów ze szpitala w Miszkolcu. W Polsce maszyna wyląduje w Rzeszowie. Podkarpackie placówki są gotowe na przyjęcie tych, którzy muszą kontynuować leczenie.
12: W Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie.
11: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Resort zdrowia zapowiedział, że dla pacjentów, którzy będą wymagać specjalistycznego leczenia, są też gotowe miejsca w 2 placówkach w Warszawie.
10: Śledczy badają przyczyny tragicznego wypadku na Węgrzech. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autobusu prawdopodobnie zasnął. Prawdę ma pomóc ustalić tachograf.
13: Biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku.
10: Mówi Marek Konkolewski z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Od 2020 roku na 11 kontroli w 2 przypadkach wykryto naruszenia. I jeszcze jedna smutna informacja. Zmarł aktor Jan Frycz, poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Do ostatniej chwili był aktywny zawodowo. Zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Wybitny aktor miał 72 lata. Jego sylwetkę przybliżamy Wam na sk.pl.

nikt absolutnie nie obiecywał, że to będzie łatwy poniedziałek. Po tej informacji chyba jeszcze trudniejszy. 2 minuty po godzinie 16:00, 4 pory roku. Tak jak w życiu. Wiktor Waligura, Dry School, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: więcej.
1: Ja wiem, poniedziałki bywają różne. Ten, mam nadzieję, jest dla was dobry. Ale nawet gdyby nie był, to możecie nagrać głosówkę na eskowym Messengerze. W ten poniedziałek chciałabym, żeby. Proszę dokończyć to zdanie, nagrać głosówkę na eskowym Messengerze. Czasami jak się człowiek pochwali, albo pożali, albo uskuteczni życzeniowy tryb myślenia, to wszystkim będzie lepiej, więc czekam na takie głosówki. Łatwo Gang, Majko, wszystkie marzenia to już za chwilę wesce.
2: Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: wędkę od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl.

0: nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: TikTok, czyli niech zagarbie szybciej w kierunku 17. Kesha na antenie Radia SK, 23 minuty do godziny 17 właśnie. Zapytałam, jak tam ten poniedziałek, a właściwie w ten poniedziałek chciałabym. Ola?
1: Niestety jutro muszę wracać do pracy po dwutygodniowym urlopie i bardzo, ale to bardzo mi się nie chce. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. Każdy, kto był chociaż na jednodniowym urlopie, wie, co to znaczy, a po dwutygodniowym, jaki to jest ból. No jest w tym wszystkim Anita, która powiedziała to, o czym wszyscy od rana myśleliśmy.
2: W ten poniedziałek chciałabym, żeby był już piątek.
3: Radio SK. Reklama.
4: Mega, Marian,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
7: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
6: Dzięki, bajo!
8: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
9: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
10: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
11: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
12: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: I po reklamie.

0: dedykacją dla wszystkich tych, którzy kończą pracę dokładnie za 5 minut i 44 sekundy, 43, 42, 41, 40. Siennia Spiro, Great Expectation w Radiu SK. Oby tak pięknie zakończył się wasz dzień pracy, jak ona pięknie zakończyła śpiewając swój hit na antenie Radia SK. Po 17 dużo hitów mam dla was. Będzie m.in. Ring My Bell i Age w Radiu SK. Znam takich, którzy chcą to usłyszeć.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne, bezpestkowe.

0: na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama. Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: W Kraśniku ruch powoli się uspokaja, jednak warto nadal być ostrożnym, wjeżdżając na większe skrzyżowania. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to termometry nadal pokazują 24 stopnie. Jutro będzie chłodniej, maksymalnie do 18 kresek.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: SK. SK.
8: W Polsce naprawdę dużo się dzieje i szczególnie dużo dzieje się muzycznych rzeczy. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was opcję na to, dokąd warto się wybrać. A wybrać warto się m.in. do Iłowej. Park Dworski w Iłowej zaprasza Was 21 i 22 sierpnia. Tam Park Beats Festival 2026. Zagrają najlepsi DJ-e z całego świata. Warto być, jeżeli lubicie elektroniczne klimaty. Jeżeli jednak lubicie klimaty nieco inne, to 21 sierpnia warto wybrać się do Warszawy. Tam męskie granie na scenie m.in. Zalewski, Gott Kacperczyk, Wiktor Dyduła i wielu, wielu innych. Oczywiście będzie też opcja usłyszenia hitu Nareszcie, a więc tegorocznego hymnu i jeszcze Erste Letnie Brzmienia 21-22 sierpnia, Gdańsk.
7: SK. SK. SK. Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Na zegarach 17 to czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. W Oględzinach wraku jeszcze dziś ma wziąć udział polski prokurator. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłyston.
10: Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
10: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
9: Kierowca autokaru został zatrzymany. Jutro ma być doprowadzony przed węgierski sąd. Więcej o katastrofie piszemy na sk.pl. Pielgrzymki autokarowe to stały element turystyki religijnej. Przepisy i wymogi dla biur pielgrzymkowych są takie same jak w przypadku biur turystycznych, tłumaczy Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki. Problemem są jednak często pieniądze zamiast nocnego przejazdu.
12: Można byłoby zorganizować po prostu nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
9: Polskim autokarem wracającym z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie podróżowało 59 osób. W wypadku na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Słynny mazurski bocian Krutek rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. Jego lot będzie można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
13: Krutek w sprzyjających warunkach może dziennie pokonywać od 200 do nawet 300 kilometrów.
9: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor mazurskiej Parku Krajobrazowego. Ten rok był dla Krutka wyjątkowy. Po raz pierwszy został ojcem.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: W Radiu SK.
8: Kasia, powiedz, co jest.
16: To już międzynarodowa godzina szczęścia. W poniedziałki smakuje jeszcze lepiej. 2:00 po 17:00. Ed Sheeran już teraz. Ring My Bell też już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: ale karierę robi ten kawałek, zwłaszcza w sieci. H-Ring Mabel w Radiu SK 17 po 17. Sprawdzamy, jak tam wasz poniedziałek. Jest Jakub, który może oddawać nastrój teraz absolutnie wszystkich.
1: Żeby się w końcu skończył, już mam dosyć tego dnia. Cały dzień pada, wszystko mi boli. Nic mi się nie chce. Czuć generalnie koniec wakacji.
0: Gdybym miała nazwać te wiadomości i określić ją jednym zdaniem, jak powiedzieć, że jesteś po 30, nie mówiąc, że jesteś po 30.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko od 21 do 23 sierpnia. Nie przegap! Restauracja Rubio zaprasza na weekend z wołowiną. Prawdziwa uczta dla miłośników steków. Czekają na was legendarny Tomahawk i doskonały Porterhouse. Porównajcie różnorodność smaków wołowiny. Do tego carpaccio, tataki, nasz tatar i wyborne dodatki. Restauracja Rubio w hotelu Kraft w Kraśniku. Ograniczona liczba miejsc. Zarezerwuj stolik teraz. Telefon 81 463 4554.
9: I po reklamie.

0: zapraszam na schody. Do Trójsie McNeil, Perfect Love, za nami w Radiu SK, 23 minuty do 18. Na schody jakiekolwiek. Brytyjscy naukowcy twierdzą, że wybieranie schodów zamiast windy codziennie jest najprostszym sposobem na obniżenie ryzyka problemów zdrowotnych, w tym problemów z sercem i na wydłużenie życia. W związku z czym, jeżeli mamy do wyboru wejść na 10 piętro albo wjechać na 10 piętro, według brytyjskich naukowców wybór jest prosty. Proszę iść pod górę. No tak jakby nasze życie już nie było wystarczająco trudne. Dawid podsiadł na błysk zaraz w Esce.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 1 do 23 sierpnia. Nie przegap! Restauracja Rubio zaprasza na weekend z wołowiną. Prawdziwa uczta dla miłośników steków. Czekają na Was legendarny Tomahawk i doskonały Porter House. Porównajcie różnorodność smaków wołowiny. Do tego carpaccio, tataki, nasz tatar i wyborne dodatki. Restauracja Rubio w hotelu Kraft w Kraśniku. Ograniczona liczba miejsc. Zarezerwuj stolik teraz. Telefon 81-463-4554.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kraśnik, zapiszcie tę datę. Już 30 sierpnia o 11:00. Wielkie otwarcie Bruno Bistro. Nowe miejsce przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11:00. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
4: I po reklamie.

0: wrócił już, nie mówię tylko o Oskarze, czym się to się odezwi. Tam ci zapaliłam, zobacz.
1: Jejku, ja nie wiem, czy ja pamiętam, jak się mówi.
0: To teraz możesz poćwiczyć, dopóki jeszcze nie poprowadzisz imprezki w Radiu SK.
1: To ja będę teraz ćwiczył, żeby po 18 spróbować.
0: Oskar tym zagrał, Michał Hanczak wrócił. Poniedziałek jest, 18 za chwilę, imprezka w Radiu SK startuje.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
4: Wspaniały urlop. Ale czy nas na to stać?
5: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
6: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: 22 stopnie mamy na kraśnickich termometrach i temperatura już powoli tylko spada. W nocy odnotujemy 14 kresek, jutro z kolei 18 stopni powyżej zera. Dodatkowo cały wtorek zapowiada się pochmurno i deszczowo.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: A gdyby tak wybrać się na fajny koncert albo gdzieś indziej? Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. Razem z nami na pewno nie zabraknie Wam dobrych propozycji. Zacznijmy od Top of the Top Sopot Festival. Ta impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa do 27 sierpnia. To wszystko w Operze Leśnej w Sopocie. Tam na scenie naprawdę wielu artystów. Będzie też walka o bursztynowego słowika i będzie się działo, emocji będzie na pewno dużo. Tak samo jak dużo emocji będzie na PGE Narodowym 11 i 12 września, tam Drift Masters Grand Finale, a więc wielki finał szybkich historii związanych z driftem. Jeśli lubicie właśnie tego typu rzeczy, to wpadajcie. Jeszcze Błonia PGE Narodowego zapraszają w piątek najbliższy, tam m.in. modelki Whitechorp czy Żabson.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Wybiła 18, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, kierowca autobusu, który rozbił się na Węgrzech, jutro stanie przed sądem. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. Zdaniem węgierskiej policji, kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Na SK.pl mamy zdjęcia z miejsca zdarzenia. O włos od tragedii w Boćkach w województwie podlaskim. 4-latek znalazł się pod kołami przyczepki samochodowej. Za kierownicą ojciec dziecka. 3 lata temu ten sam mężczyzna tym samym samochodem na tej samej posesji śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
3: SK Sport News.
4: Iga Świątek w drugiej rundzie w turnieju w amerykańskim Cincinnati. Polka właśnie gra z Marią Sakkari. Świątek wygrywała już 2-1, ale Greczynka przełamała na 2-3. Mecz jest bardzo wyrównany. Teraz na tablicy wyników 6-4 wygrała Greczynka. W pierwszym secie rozpoczyna się drugi. Iga w Cincinnati broni tytułu. Lewandowski znów bez gola. Jego klub Chicago Fire pokonał u siebie Portland Timbers 2-1 w meczu MLS. Polak grał do 60 minuty, ale dorobku bramkowego mimo kilku szans nie powiększył.
3: Impreska.
5: Wiem, że pocieszanie inni mają gorzej nie jest najlepszym sposobem, no ale jeżeli poniedziałek był dla Was ciężki po weekendzie, może przedłużonym, to pomyślcie, że są tacy, co wracają po dwutygodniowym urlopie do pracy. I właśnie ją zaczynają. Cześć, tu Michał Hanczak. Tam cieszę się, że zaczynamy imprezkę.

0: Rozkręcamy się z tym poniedziałkowym wieczorem, on będzie całkiem fajny, obiecuję wam. Ale zacznijmy go od tego, żebyśmy się połączyli. Ja was dwa tygodnie nie słyszałem. 664-402-302. Dzwońcie do mnie, ja wam zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. A przy okazji może mnie pocieszycie, zainspirujecie, czymś się podzielicie, zaraz się okaże. 664-402-302, czekam na was właśnie teraz. Pamiętajcie, że najlepiej jest mieć słuchawkę przy uchu, nie zestaw głośno mówiący, bo wtedy będziemy się dobrze słyszeć. Halo, kto po drugiej stronie? No właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Lucjan.
0: Lucjan, ale ładne imię. Lucjan, rzecz, którą można uprzyjemnić sobie powrót z urlopu do pracy i w ogóle na przykład powrót też po weekendzie do domu, jak już trzeba wrócić do roboty. Na pierwszą literę twojego imienia.
1: L4 Angolody.
0: Powiem ci tak, wybrałbym te L4, ale w tej sytuacji to chyba jednak lody będzie łatwiej załatwić. Nie no, jakby mój szef się dowiedział, że po dwóch tygodniach urlopu teraz biorę L4, to chyba by mnie ukatrupił i już bym nie wrócił. Lucjan!
1: Mojego kolegi pracownik tak miał.
0: No właśnie, właśnie. To może to zostawmy. Zostańmy przy lodach. Chociaż jak się za szybko je lody, to podobno L4 też potrzebne. Dobrego wieczoru, Lucjan, ci życzę.
1: Wzajemnie.
0: A tymczasem Post Malone, Sway Lee, Sunflower. Taki słonecznik muzyczny ode mnie. 12 minut po 18 to imprezka w Esce.

0: Teddy Swims, zawsze spoko, prawda? I zawsze na czasie. Mr. Know It All, nowy hit na antenie Radia SK. Tu Hanczak, tu imprezka. Za kilka chwil zagram wam hit, który zaczyna się tak, jak brzmi praktycznie każdy poniedziałek.
1: Pod górkę mam.
0: No właśnie, to Stanach i Szampan. Mam nadzieję, że już macie jednak z górki z tym poniedziałkiem, że jesteście już po pracy, możecie wyluzować. Chyba, że na przykład teraz biegacie i macie pod górkę, no to dobrego kardio wam życzę. Pod górkę to ma Iga Świątek w meczu z Marią Sakkari. Pierwszy set niestety wygrała Maria Sakkari, ale w drugim secie no na razie Iga Świątek tutaj odbudowuje swoją pozycję. Na razie prowadzi w tym secie, także nie zapeszajmy, oby doprowadziła do zwycięstwa swojego. Będziemy oczywiście to śledzić dzisiaj w imprezie także. W Stanach już za kilka chwil, potem m.in. Alan Walker i Ava Max i hit pod tytułem Fate.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko od 21 do 23 sierpnia. Nie przegap! Restauracja Rubio zaprasza na weekend z wołowiną. Prawdziwa uczta dla miłośników steków. Czekają na was legendarny Tomahawk i doskonały Porterhouse. Porównajcie różnorodność smaków wołowiny. Do tego carpaccio, tataki, nasz tatar i wyborne dodatki. Restauracja Rubio w hotelu Kraft w Kraśniku. Ograniczona liczba miejsc. Zarezerwuj stolik teraz. Telefon 81 463 4554.
9: I po reklamie.

0: Drakuli zakochało się wielu. Ciekawy jestem, jak będzie z Loserem, czyli z nowym singlem od Tame Impali na antenie Radia SK. 18.37, tak wam właśnie gramy w poniedziałek. A pogoda gra na nerwach, zwłaszcza tym, którzy urlop dopiero zaczynają. Mateusz donosi, że u niego biało się zrobiło od gradu, który spadł na Śląsku. Rzeczywiście miejscami intensywne opady deszczu, a nawet gradu, jak się okazuje. I ta pogoda się w wielu miejscach bardzo gwałtownie zmienia, więc uważajcie na siebie. Mam też doniesienia z Łodzi, z jednego z osiedli, gdzie zabrakło prądu po nawałnicy. Także uważajcie na siebie, rzeczywiście sprawdzajcie prognozy pogody, ale pogody ducha nie traćcie. Za chwilę w Radiu SK kolejne hity wam zagram, m.in. od Gipsa i Kukona. Ty masz, a jak macie ochotę podzielić się ze mną swoimi wrażeniami, jeśli chodzi o pogodę w waszym regionie, to głosówki na Messengerze SK zawsze mile widziane.
1: Radio SK. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kraśnik. Zapiszcie tę datę. Już 30 sierpnia o 11:00. Wielkie otwarcie Bruno Bistro. Nowe miejsce przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11:00. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

Swedish House Mafia to niewątpliwie mistrzowie takiego klubowego brzmienia. Razem z Licky Lee stają za tym właśnie kawałkiem, który zagrałem w wesce przed chwilą. No jeszcze trwa. Happiness is so sad. 4 minuty nam zostały do godziny 19. No ona też jest mistrzynią. Cały czas nam to udowadnia. Czasami mam gorsze momenty, ale wiadomo jak to w sporcie. Natomiast mistrzynią jest niewątpliwie Iga Świątek. Na razie w setach 1-1 z Marią Sakkari. Trzeci set trwa i na razie Świątek górą. Nie zapeszajmy, niech tak idzie dalej. A w czym wy chcielibyście być mistrzem albo mistrzynią? No, będę szukał takich pomysłów. Co więcej, za takie pomysły będę miał tysiaka. I to już po godzinie 19. Wchodźcie na sk.pl, na podstronę z konkursami, dajcie znać. No i spodziewajcie się, że być może po 19 do was zadzwonię.

0: Reklama.
1: Mega, Marian,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania stać na więcej.
8: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: To już za tydzień. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Cztery pierwsze dni przyszłego tygodnia to morze hitów nad polskim morzem, a konkretniej w Operze Leśnej. A wśród artystów, którzy zaśpiewają dla nas swoje hity, znajdzie się Margaret.
12: Na pewno zaśpiewam piosenkę Prima Ballerina, czyli mój najnowszy singiel, i to będzie premierowe wykonanie. Na to się nie mogę doczekać.
11: Ale to nie jedyna piosenka Margaret, jaką od niej usłyszymy. W poniedziałek na tej samej scenie wystąpi też Dawid Kwiatkowski, no więc kto wie, być może usłyszymy ich razem w hicie Później Ci Opowiem. Na pewno ten hit za kilkanaście minut zagram w imprezę, a jeżeli chodzi o bilety na Top of the Top Sopot Festival, to bądźcie czujni, bo w tym tygodniu rozdajemy je w Radiu SK.
13: Imprezka.
11: Wiadomo, że najlepsze imprezki to ze Eską. My jesteśmy w tym mistrzami, a kto będzie mistrzem i w czym, to się okaże za kilka chwil. Zapraszam na sk.pl. Tysiak do zgarnięcia. Gramy po 19 już, więc na początek tej godziny łatwo Genki Majko, potem Selena Gomez i Marshmello, potem jeszcze Zalia. Tu Hanczak, dobry wieczór.

0: Kolejny set dla Igi Świątek w tej chwili prowadzi z Marią Sakari 2-1. Trzymamy kciuki, żeby za chwilę wygrała.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Ale teraz o mistrzostwach w zupełnie innej dziedzinie. W tym tygodniu pytam was na sk.pl. W czym chcielibyście być mistrzami albo mistrzyniami w przypadku Moniki? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam.
0: Monika, no to co napisałaś w zgłoszeniu? Jaką mistrzynią, w jakiej dziedzinie chciałabyś być i dlaczego?
2: W wygrywaniu konkursów, żeby już nie musieć pracować, a pisałam to będąc w pracy.
0: Okej, no w poniedziałek to człowiek ma takie myśli, że najchętniej by uciekł. Jakby na przykład wygrał dużo pieniędzy, to by rzucił to wszystko w nie powiem co i wyjechał niekoniecznie w Bieszczady, tylko jeszcze dalej, co?
2: No tak ale jest.
0: Słuchaj, no są tacy ludzie, co podobno żyją z udziału w konkursach, loteriach i tak dalej. Może Monika to jest też dla ciebie przyszłość, nie wiem jak z twoim szczęściem.
2: Może to znak.
0: No, że ja dzwonię?
2: Tak.
0: Słuchaj, no nie wiem, czy życie ci ułoże, ale masz rację, to jest jakiś znak, bo jeżeli chcesz zostać mistrzynią w wygrywaniu konkursów tak, żeby rzeczywiście ułożyć sobie życie i nie pracować, to pierwszy krok zrobiłaś, bo właśnie teraz mam dla ciebie 1000 złotych.
2: O, pięknie, super, akurat na zakończenie wakacji.
0: No właśnie, no może z pracy lepiej nie rezygnuj jeszcze, ale wiesz, pierwszy krok poczyniony, a do tego oczywiście dorzucam ci jeszcze gadżety od TEP Edukacja, też na zakończenie wakacji się przydadzą na pewno. Wszystkiego dobrego i trzymam kciuki. Jak znajdziesz patent na to, jak być mistrzynią w tej dziedzinie, o której mówiliśmy, to daj mi znać, bo ja też bym tak chciał, dobra?
2: Dobra, jasne.
0: No to umowa stoi. A was zapraszam na sk.pl, bo jutro znowu tysiak do kogoś z was trafi w zupełnie innej dziedzinie.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl

0: Mogliby mi tak opowiadać w kółko. Naprawdę pięknie im to wyszło. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie. Później ci opowiem na antenie Radia SK. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk.pl w gorącej dwudziestce. Mógłbym w kółko też mówić o tym, co właśnie przed chwilą się stało, czyli o kolejnym sukcesie Igi Świątek. Ja wiem, że tych sukcesów już sporo było i o wielu wam mówiłem, ale przecież jeszcze kolejne przed nią. Iga Świątek w kolejnej rundzie Cincinnati Open wygrała w meczu z Sakari 2-1. Także pięknie, bardzo pięknie, bardzo pięknie. Gratulacje. No dobrze, to w takim razie za chwilę The Weeknd i Blinding Lights, będzie jeszcze Kygo, będzie Fuka i Vito Bambino, a potem zabiorę was w pewne miejsce, do którego niektórzy zaglądają i które kiedyś kojarzyło się raczej z tym, że się do tego nie przyznawaliśmy, a dzisiaj wiele osób się tym szczyci, chwali, jest to bardzo modne. Jestem ciekawy, czy się domyślicie, jakie to miejsce.
1: Reklama. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko od 21 do 23 sierpnia. Nie przegap! Restauracja Rubio zaprasza na weekend z wołowiną. Prawdziwa uczta dla miłośników steków. Czekają na was legendarny Tomahawk i doskonały Porter House. Porównajcie różnorodność smaków wołowiny. Do tego carpaccio, tataki, nasz tatar i wyborne dodatki. Restauracja Rubio w hotelu Kraft w Kraśniku. Ograniczona liczba miejsc. Zarezerwuj stolik teraz. Telefon 81 463 4554.
4: I po reklamie.

Fuka i Vito Bambino, Wimpresce Hanczak z tej strony. Zabieram was teraz do lumpeksu. Dzisiaj jest dzień lumpeksu, albo second handów, jak kto woli, albo ciucholandów różnego typu. 15 minut nam zostało do godziny 20. Ja jestem bardzo ciekawy waszych doświadczeń, jeśli chodzi o skarby znalezione w tych miejscach. I to nie chodzi nawet o to, że znaleźliście jakieś super ubranie, ale też czasami można znaleźć coś w gratisie. Mniej lub bardziej przyjemnego. Głośna była taka historia sprzed już chyba kilku lat z Żywca, kiedy pan kupił sobie kurtkę zimową w lumpeksie, a potem się okazało, że w kieszeni jest plik banknotów. O, takie znaleziska to lubimy. Ale może mieliście zupełnie inne? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Proszę nagrywać. Martin Garrix i Ed Sheeran już teraz.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko od 21 do 23 sierpnia. Nie przegap! Restauracja Rubio zaprasza na weekend z wołowiną. Prawdziwa uczta dla miłośników steków. Czekają na Was legendarny Tomahawk i doskonały Porterhouse. Porównajcie różnorodność smaków wołowiny. Do tego carpaccio, tataki, nasz tatar i wyborne dodatki. Restauracja Rubio w hotelu Kraft w Kraśniku. Ograniczona liczba miejsc. Zarezerwuj stolik teraz. Telefon 81 463

0: 8454.
1: I po reklamie.
2: Eska.
3: Eska. Summer.
4: Piotr Staszczuk przed mikrofonem. Kolejni mieszkańcy powiatu kraśnickiego mogą się szykować na święto plonów. Tym razem mowa o Zakrzówku, gdzie w weekend odbędą się dożynki gminno-parafialne. Część oficjalna to msza święta w kościele świętego Mikołaja. Po niej korowód dożynkowy przymaszeruje na stadion w Zakrzówku. Imprezę otworzy prezentacja wieńców dożynkowych, a następnie występ gminnej orkiestry Dentej. Po nim będą czekać obrzędy chleba i koncert zespołu Ach Dziewczyny. Następnie na scenie zobaczymy umiejętności grupy tanecznej z Centrum Kultury i biblioteki oraz usłyszymy koncert na ludową nutę zespołu Błękitne Korale. Podsumowaniem będzie występ zespołu muzyki folklorystycznej Rubelacy. Na koniec weźmiemy udział w zabawie tanecznej na dechach z zespołem No Stress. To wszystko w niedzielę. Start o 12.
2: Eska.
3: Eska.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Muzyką się żyje.
5: Fani klubowego grania mogą odliczać do piątku, no bo już w tym tygodniu w Iłowej w województwie lubuskim odbędzie się Park Beats, czyli festiwal muzyki elektronicznej. Potrwa dwa dni, a w pięknych parkowych okolicznościach przyrody zagra legenda klubowych brzmień, czyli Paul Oakenfold. Nie zabraknie też innych DJ-ów i artystów, między innymi zagrają Calvi i Remi. Zaprasza was Radio SK. 5 lat! Tyle fani musieli czekać na nowy album Szczylan, ale długo już czekać nie będą, bo raper przerwał milczenie i zapowiedział premierę płyty przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Wystartował już preorder, a co więcej opublikował pierwszy singiel, który zapowiada ten krążek. To kawałek pod tytułem Dla Ciebie. Więcej o tych nowościach Szczyl opowie wam dzisiaj osobiście, bo po 23 będzie gościem Rap 20 Matiego Fuczyło, który zapyta go o najbliższe plany. No w dodatku Mati zagra wam 20 waszych ulubionych rapowych kawałków, na które głosujecie na sk.pl.
3: Impreska.
2: Impreska.
3: Impreska.
5: Szczyl po 23 w SC, ale na razie mamy 2 minuty po 20. Trwa wakacyjna imprezka. No szczęśliwi ci, co cały czas mają wakacje. Albo właśnie je zaczęli. Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny. Potem The Colors i nowość od Fast Boy, czyli Music Sounds. Tu Hanczak. Dobry wieczór.

Bar Song w Radiu SK. No pogoda w wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj barowa, albo idealna do słuchania radia. Szabuzi na antenie SK. 14 minut po 20, za chwilę nowość od Armina Van Burena i Saszy Everlasting. Mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie i posłuchacie. Kartonowe takie przedstawienie piłkarza, tylko tyle w sumie zostało w restauracji Arkadiusza Milika w Katowicach. Tak, tak, Arkadiusz Milik przez kilka lat był współwłaścicielem tej restauracji, tam się też pojawiał nie tylko jako postać z kartonu, ale na żywo. No ale teraz już tak naprawdę niewiele z tej restauracji zostało, bo knajpa została zamknięta. Nie wiem, czy ze względu na to, że zmienił się pomysł na biznes, czy kuchnia była tam nie do końca tak dobra, jak gra na przykład w piłkę Arkadiusza Milika. No ale tak czy owak, jeśli chodzi o piłkę i o kuchnię, to akurat w restauracji lepiej, żeby nikt nie wiedział, co to jest spalony. Swoją drogą, czy mieli tam zestawy dla dzieci? Tak zwany zestaw Happy Milik?

0: Ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że jest ciężko momentami, zwłaszcza po urlopie. Wiem coś o tym doskonale. Wiem też, że pogoda się zmienia i momentami głowa boli albo po prostu się odechciewa wszystkiego. Ale mam nadzieję, że się nie poddacie i ze mną zagracie jeszcze dzisiaj w wakacyjnej imprezce przed 21 w grę, w której można zgarnąć eskowe gadżety. I do tego jeszcze dorzucę nowy album Sieny Spyro Visitor. 664-402-302 można zgłosić się SMS-em albo na Messengerze Radia SK, tylko zostawcie do siebie jakiś namiar telefoniczny, żeby mógł zadzwonić. Będzie tylko jedno pytanie, ale potrzebuję dwóch osób do tej zabawy, bo to taka mała rywalizacja będzie między chłopakiem a dziewczyną najlepiej. No to co, to czekam na wasze zgłoszenia, ale gram oczywiście dalej. Za kilka chwil między innymi pojawi się ten, który ostatnio koncertował w Polsce, czyli Andrea Bocelli, a wcześniej jeszcze Daria Zawiałow z hitem, który napisała dla swojej zmarłej babci, czyli z balladą o niej. Jakoś tak w ostatnich dniach wyjątkowo mi bliski ten hit. Tulę do serca wszystkich, którzy mają podobnie.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: I po reklamie.

0: W Radiu SK Damiano Dawid i w sumie Damiano również po drugiej stronie słuchawki. Cześć Damian.
1: Siemanko, cześć.
0: O, jesteś, dobrze, bo już się bałem, że gdzieś mi tam się zawieruszyłeś na liniach. Klaudia, mam nadzieję, jest z nami również. Dobry wieczór.
2: Cześć, jestem.
0: Klaudia wiesza pranie, ale teraz na chwilę przerwała, żeby zagrać z Damianem o nagrody, a zadam wam jedno pytanie, tyle, że każdy z was odpowiada na własne konto po jednej odpowiedzi. Zobaczymy, jak będzie wam to odbijanie piłeczki odpowiedziami szło, dobra? Niczego nie można powtarzać, pamiętajcie, trzeba się słuchać. Słuchajcie, no to dzisiaj mamy dzień lumpeksu, no to zapytam może, co można takiego kupić w lumpeksie. Klaudia, zaczyna.
2: No ubranie.
0: No i zamknęłaś grę tak naprawdę. No może tak trochę wyszczególnij coś tutaj. Dobrze, Damian.
2: No dobra, no to koszulkę.
0: A, koszulkę, dobrze, Damian.
1: Bluzę.
0: Klaudia.
2: Peter.
0: Damian.
1: Spodnie.
0: Klaudia, wszystkie części garderoby teraz pójdą.
2: Kurtkę.
0: Damian. Szybciej, Dawka. szybciej, Klaudia.
2: Płaszcz.
0: Damian.
1: Sukienka.
0: Klaudia.
2: Top.
0: Damian.
1: Bluza do biegania.
0: A nie, bluza już była, nie mogę tego zaliczyć. Nie ma tak dobrze, słowo bluza już padło. No więc wychodzi na to, że Klaudia wygrywa. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nie mam dla ciebie zaproszenia do lumpeksu, żebyś mogła tam sobie poszaleć między półkami i wieszakami, ale mam dla ciebie na przykład eskową torbę na zakupy i jeszcze kilka innych gadżetów, w tym sierpniowy magazyn SK Story i nową płytę z CN Spyro. Gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.

0: tytuł tego hitu to Passenger.
1: Passenger, Stanisław Paluch. To jest World War II.
0: Ale nie ten Passenger, to Alex Warren był. Alex Warren to był na 5 minut przed godziną 21 w wakacyjnej imprezce. No ale dobrze, jeżeli ktoś jest teraz pasażerem, to może kierowcę tego oto samochodu, autobusu, tramwaju, pociągu.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Eska.
2: Eska. Summer.
3: Piotr Staszczuk, kłaniam się. Jeszcze przez nieco ponad tydzień w Kraśniku poćwiczymy na świeżym powietrzu w ramach wakacyjnych treningów kalisteniki. Zajęcia prowadzi instruktor Dawid Gozdalski. Projekt ma zachęcić wszystkich mieszkańców do aktywnego spędzania wakacji. Do udziału zachęca dyrektor MOSiR w Kraśniku Michał Stawiarski.
4: Pan trener Gozdalski prowadzi zajęcia z kalisteniki z naszej jednej z tych siłowni z Kraśnika. Naprawdę teraz mam nadzieję, że rozbudzimy te takie pozytywne emocje, jeśli chodzi o trening mięśni wielkich, o kalistenikę, bo jak widać, że jest dużo dzieciaków, którzy nie tylko chcą pakować na wolnych ciężarach, a również odciąganie.
3: Zajęcia odbywają się w strefie street workoutu przy Żbirki i Wigury 2 dla dzieci i młodzieży we wtorki i soboty o 9, natomiast dla dorosłych w środy i piątki o 19. Zapisy są prowadzone na miejscu.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Imprezka. Minęła 21. Hanczak z tej strony. Jestem w radiu, ale jak się okazuje, także w samochodzie, na przykład u Oskara.
6: Pozdrawiam Klaudię, która siedzi właśnie obok mnie w aucie.
5: I u Klaudii. No to jedźcie szerokiej drogi. Była taka piosenka w aucie, ale... Tam taki niedokładnie, nie do końca ładny tekst był, to może jednak zagram Bledkę.

0: Każdy zna jakąś księżniczkę, prawda, panowie? Pytanie tylko, w jakim kontekście używasz tego słowa? To księżniczka popu polskiego, Sylwia Grzeszczak.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nowość od Sylwii, czyli Mango, już wam grałem, teraz zagram coś z zagranicy. Historia tego hitu sięga 2014 roku. Wtedy francuski DJ-producent Watermat zaproponował Bullet na po latach. Stwierdził, że trzeba coś z tym kawałkiem zrobić i przypomnieć go Robin Schulz. I ten numer zupełnie inaczej brzmi. To znaczy sample są, ale różne inne warstwy są zupełnie inne niż w oryginale. No i mamy nowość. Take it slow. Ciekawy jestem, czy wam się spodoba.

0: przekór pogodzie gramy wam bardzo wakacyjnie cały czas. To Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony. To jest godzina pozdrowień, można powiedzieć. Jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo, do waszej dyspozycji eskowy Messenger. Tam można zostawić głosówkę, tak jak zrobiła to parę chwil temu nasza słuchaczka Kamila.
1: Hello, ja właśnie was słucham i chciałabym pozdrowić mojego narzeczonego Mateusza, ponieważ zostało nam tylko 7 miesięcy i 30 dni do naszego ślubu, który jest 17 kwietnia w przyszłym roku. No i pozdrawiam za całą rodzinkę, całe Radio Eska i tak naprawdę życzę udanego wieczoru, także buziaczki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam cię serdecznie. To jest właśnie różnica między kobietami a mężczyznami, bo Klaudia zapytana, przepraszam, Kamila zapytana o to, kiedy ślub, to mówi, że 7 miesięcy i 30 dni do tego ślubu zostało. A pewnie gdybym Mateusza zapytał, kiedy bierze ślub, to by powiedział, jakoś w przyszłym roku.

music is my best.

Iron 108, Bim Presta wakacyjnej w Radiu SK, 20 minut do 22, za chwilę Sanach i nowy hit ITP ITD, a niektórzy nie mogą się doczekać najbliższej soboty, bo wtedy wielkie setne urodziny Gdyni i wielka gwiazda na te urodziny, czyli Sanach właśnie. Ale nie zabrakło kontrowersji, ponieważ na koncert będą mogli wejść tylko ci, którzy posiadają kartę mieszkańca Gdyni, a okazuje się, że taką kartę ma mniej niż połowa mieszkańców, nie ma już czasu na to, żeby sobie ją wyrobić. Ewentualnie można zabrać jeszcze osobę towarzyszącą, która takiej karty może nie mieć, więc teraz każdy chce znać kogoś z taką kartą. A pewnie ci faceci, którzy są fanami Sanach i znali, zadawali się z jakąś dziewczyną, która taką kartę mieszkańca Gdyni posiadała, ale coś tam nie poszło z ich winy, teraz plują sobie w brodę i śpiewają jak Vito Bambino w hicie Ale Jazz.

Jak on to robi, że każdy kawałek staje się hitem i brzmi naprawdę doskonale? A już wieczorową porą My Body Isn't Ready od Sombra brzmi naprawdę świetnie. Chyba się zgodzicie, no nie wiem zresztą, ale mam nadzieję, że tak. Zresztą możecie to wyrazić głosując na ten hit albo każdy inny, który bardzo lubicie w gorącej dwudziestce Radia SK, to na sk.pl. W Rap 20 na polskie rapowe kawałki też głosować w ten sposób można. A nowe notowanie Rap 20 jeszcze dzisiaj przed nami. W końcu mamy poniedziałek, wieczór i od 23 stery przejmie Matthew Czuło. Zresztą dzisiaj nie będzie sam, bo wpadnie do niego Szczyl, który zapowiedział po 5 latach w końcu nowy album. Więcej na pewno opowie dzisiaj wieczorem. Wcześniej, bo po 22 oczywiście gramy dalej kolejne hity na czasie. A ja wracam do was z wakacyjną imprezką jutro po 18. Michał Hanczak, do usłyszenia.

0: Eska. Eska. Eska. Eska. Summer. Piotr Staszczuk, zapraszam. Z czterech ścian przenieśli się na świeże powietrze. Kraśniczanie korzystają z kolejnych darmowych zajęć ruchowych. Tym razem Akademia Zdrowia prowadzi zajęcia pilates w miejskim parku.
1: Akademia Zdrowia serdecznie zaprasza na pilates w parku. Oddychaj głębiej, ćwicz bliżej natury. Serdecznie zapraszam. Weź ze sobą matę, wodę i dobry humor. Zapisy pod telefonem 504 041 331.
0: Przekonuje i zaprasza trener Mariusz Konopa. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o 18 w Parku Świętego Jana Pawła II w Kraśniku. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem, to szczegóły możecie znaleźć, zaglądając na facebookowy profil Centrum Kultury i Promocji.
2: Eska.
3: Eska.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Agnieszka Kraśnik. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20.
2: Rap 20.
1: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Nie ma nic prostszego jak Rap 20, to 20 najlepszych numerów, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. 23 równo, poniedziałek, 17 sierpnia. Dziś odliczymy razem 20 kawałków, choć mogę już teraz wam powiedzieć, że kawałków zagramy 21. To dlatego, że do tego studia za chwilę dosłownie, bo wiem, że już czeka na parterze i za niego, zaraz do niego biegnę i po niego biegnę, będzie Szczyl moim gościem. Więc jeżeli macie do niego pytania, jeżeli chcielibyście go o coś zapytać, w końcu nie było go przez kilka lat, to już teraz możecie wysyłać te pytania na eskowym Messengerze Radio Eska na Facebooku. Możecie pisać i już ja te pytania postaram się zadać. Na pewno pogadamy o jego nowych rzeczach. Na pewno zagramy też jego nowy singiel, który nazywa się Dla Ciebie. Bądźcie z nami. Już teraz mogę wam też powiedzieć, że na eska.pl po godzinie 00:00, a więc po północy, czekają na was nowe propozycje. Między innymi ta, która od kilku dni jest potężnym hitem. Mam tu na myśli kawałek Deli Supreme, a więc MJ Deli, który nagle wdarł się do mainstreamu i teraz jego hit naprawdę ma wielkie, wielkie wyświetlenia. To jest nowa propozycja, do tego też Ty mi daj, a więc po prostu Hajtek, a do tego jeszcze Siles Dziarma i Jak się w Tobie nie zakochać. Te kawałki już na was czekają, a właściwie zaczną czekać po północy. Mati Fuczyło to ja, zaczynamy odliczanie. Teraz na miejscu 20 Marbella, Jangla Osia, a my wracamy zaraz już ze Szczylem.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
0: 20.
4: Welcome to the Crackers.
5: Czekam na ciebie gdzieś pod palmą, kostium Elvi w ręce trapą. Baby, zadzwoń, rzuć mi hasło, odlecimy, niech się patrzą.
6: Ty

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie
1: nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

0: To miejsce 18, rap 20, to Łatwo Ganki, Majko. A my zaczynamy rap 20 teraz już na dobre. No jeżeli ktoś bardzo poważnie podchodzi do powiedzenia jakość, nie ilość, to na pewno mój gość, Szczyl w studiu rap 20. Siemanko.
1: Siemano.
0: Dawno cię nie było. O tym, dlaczego cię nie było, to pogadamy sobie za chwilę. Jestem bardzo tym zaciekawiony. No ale dzisiaj jesteś. I czy to, że ty jesteś dzisiaj, oznacza, że zostaniesz z nami już na dłużej muzycznie?
1: Taki mam plan.
0: Nie zamierzasz uciekać?
1: Nie.
0: Dobra, bardzo mi się to podoba. Kilka dni temu dostaliśmy od ciebie singiel Dla Ciebie i to jest też pierwszy singiel promujący nowy album. Są emocje związane z tym, że to takie, wiesz, taki powrót po latach?
1: Są, nie, no jasno, że są, stary. Stres mieszany z adrenaliną, z radością, dużo.
0: Okej. Bardzo sobie, nawet sobie wypisałem dokładnie te słowa, które teraz wypowiedziałeś i na pewno o nich dzisiaj pogadamy. Szczyl już jest, jeżeli macie do niego pytania, to wysyłajcie je teraz na eskowym messengerze. My zaraz wracamy i pogadamy sobie zdecydowanie więcej o wszystkim tym, co było, o wszystkim tym, co jest i o wszystkim tym, co będzie pojutrze. Nagramy miejsce 17. Szczyl już jest, zaraz będziemy my.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17. Z ręki.

0: To kumple i Amba Fatima. I 15 minut po 23. Przywitaliśmy się już przed chwilą. No to teraz możemy pogadać o wszystkim tym, co najważniejsze. Jeszcze raz się przywitam. Szczyt w studiu Radia SK. Elo. O, nie włączyłem cię, Majka, teraz już mamy go. Nie było cię i to długo cię nie było, można powiedzieć, ale zdążyłeś wejść na scenę, zrobić kiedyś tam potężne wrażenie jako ten stylowy gość. Takie mam wrażenie, że wszyscy tak sobie powiedzieli o tobie, o Szczyl. On ma styl. O, nie chciałem tego zrymować, to sorry, że tak wyszło.
1: We krwi.
0: We krwi. No ale właśnie, zdążyłeś też zdobyć sporo nagród, sporo wyróżnień i tak dalej. I nagle gdzieś zniknąłeś. Co się stało, że zniknąłeś?
1: Nie, no żyłem, stary, nie? Jakby... Wyznaję zasadę, że jak nie masz o czym pisać, to nie pisz. Mm. A jak mam... Jak nie przeżyłem... Jakby wiesz, ta Polska Floryda to był, załóżmy, zbiór tam 20 lat życia, nie? Mm-hmm. I nagle w rok nie napiszę na przykład nowych jakichś rzeczy, a nie chcę być monotematyczny. Mm-hmm. Więc znałem sobie czas. Też dużo tego czasu potrzebowałem, żeby, wiesz, w tym wszystkim się połapać. Zbudować jakieś prawdziwe relacje, mm-hmm. a nie relacje, które... Bo relacje, które się buduje po takim boom, mm-hmm. potrafią być dziwne.
0: Prosta.
1: Nagle sobie weryfikujesz to, że większość z tych ludzi znika, mm-hmm. i od podstaw gdzieś sobie to życie budowałem na nowo.
0: Mm-hmm. Ale czy da się wejść do takiego świata znowu muzycznego, tego z nowymi singlami i tak dalej, bez jakiegoś takiego podskórnego lęku związanego z tym, że no okej, chwilę mnie nie było, czy ludzie mnie pamiętają i tak dalej?
1: Pewnie jak masz oczekiwania jakieś, wiesz, wygórowane, nie wiem...
0: A ty masz?
1: Musiałbym, stary, chcieć, nie wiem czym być. Nigdy w założeniu nie miałem na celu bycia, nie wiem, celebrytą, czy jak to nazwać, więc podchodzę do tego na luzie, mało oczekiwań mam, po prostu dzielę się czymś, czym chciałem się podzielić.
0: Jakieś 5 lat temu dostaliśmy od ciebie pierwszy singiel zapowiadający twój debiut, taki długo grający, nazwijmy. No dzisiaj posłuchamy sobie singla, który będzie promował i promuje już teraz nadchodzący album, ale mam wrażenie, że ten Szczyl dzisiejszy, ten Szczyl z nowego singla, to jest trochę inny Szczyl, to znaczy zbudowany z tego samego, ale trochę z inną własną świadomością. Czy ty też tak czujesz?
1: No stary, to jest chyba nieuniknione, nie? Jakby minęło 5 lat, może to nie jest dużo w kontekście życia, albo w sumie jest dużo, no ile żyjemy na tym kamieniu, no to stary, wiesz, jeszcze w takim okresie najbardziej chyba burzliwego dojrzewania, czyli 20-latka. No to do teraz dużo rzeczy po prostu się zmieniło we mnie i w moim otoczeniu najbliższym.
0: No to o tym, co zmieniło się w otoczeniu też muzycznym, pogadamy zaraz i na pewno zagramy kawałek. Szczyl jest w studiu, my gramy miejsce 15, Fuka i Liwka, Głowa i chce więcej.
2: Rap, 20. Głosuj na sk.pl 15.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: 27 Fak Demons, Młoda Niki, Szukaj Mnie, to miejsce 13, rap 20, 26 minut po 23, my gramy dalej. Cały czas jest ze mną Szczyl, to jest rap 20. Przeczytałem bardzo dokładnie post, który wrzuciłeś, który informuje o nowych rzeczach, o nowym singlu, o preorderze nowego albumu i tam pojawiają się takie trzy słowa, które chyba też wymieniłeś już dzisiaj, czyli stres, radość, adrenalina. To są te trzy główne emocje, które towarzyszą nowemu początkowi, nowemu rozdaniu?
1: No, trochę tak, trochę tak. Jest tam ekscytacja i też staram się za dużo czasu na myślenie o tym nie poświęcać. Mhm. Mam gdzieś z tyłu głowy to, że to się wydarzyło, puściłem to w świat i teraz niech sobie żyje, nie? Mhm. Ale gdzieś naturalnie chyba po prostu tak organizm reaguje, jak się konfrontuje coś, co się robi z ludźmi.
0: Mhm. Ale te trzy emocje, czy w ogóle takie emocje zawsze w tobie były przy okazji wydawania rzeczy? No bo chociażby mam na myśli, wiesz, debiut, Polska, Floryda i tak dalej. Tam był bardzo duży luz, przynajmniej wynikający z tego, jak rapowałeś, tego, o czym rapowałeś i tak dalej, jaka to była muza. I tak to czytałem. Czy to się zmieniło po drodze, że teraz jednak, wiesz, te emocje są trochę inne przy okazji robienia rzeczy?
1: Na maksa, wiesz, jest zupełnie inaczej. Ja czuję teraz się dużo spokojniejszy niż wtedy.
0: Okay.
1: Że nawet, wiesz, w tamtym momencie pójście do radia albo pójście na jakiś wywiad, no to był stres pewnego rodzaju, wiesz, że to był pierwszy raz w życiu, jak to wszystko się działo. Nie byłem wcześniej w tych sytuacjach, a dzisiaj na pewno, wiesz, na przykład dzień premiery, no to najbardziej lajtowy dzień, jak przeżyłem. No tak, poszedłem sobie po prostu, wiesz, wypiłem kawę i spędziłem dzień z przyjaciółmi. Nie patrzyłem w komentarze ani na nic, po prostu wrzuciłem to, co miałem wrzucić i poszedłem żyć. Spoko. Jakby doceniam starzenie się pod tym względem.
0: Nie? To jest fajne i fajna jest też nazwa albumu Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. No to czego tam będzie najwięcej tak naprawdę? Tego wczoraj, tego dzisiaj, czy tego jutro, a właściwie pojutrze?
1: No właśnie, nie ma ani wczoraj, ani myślałem dużo o tym, wiesz, tak naprawdę tytuł płyty powstał po napisaniu jej, bo długo siedziałem i myślałem, o czym w zasadzie jest to, co wszystko nagrałem i no faktycznie jest w skrócie o tym, co było, co jest i co będzie, a wczoraj i jutro się pozbyłem z powodu tego, że uznałem, że wczoraj jest za wcześnie, żeby dzisiaj mieć refleksję.
0: Okej.
1: A jutro jest za wcześnie, żeby wprowadzić realną zmianę.
0: Okej.
1: I sobie, wiesz, dałem taki bufor pomiędzy.
0: Czyli te refleksje już dzisiaj są?
1: Są, nie no, ta płyta jest stara naprawdę osobistą płytą. To jest taki krążek, z którego w ogóle jestem dumny sam przed sobą. Nie, jakby puszczam go w świat, ale czuję się z nim dobrze, on powstał z potrzeby.
0: No to na pewno warto byłoby zagrać kawałek, który troszkę pozwoli słuchaczom, tym, którzy może jeszcze nie słyszeli, poznać to, w co chcesz ich wprowadzić, czyli kawałek dla ciebie. Zróbmy to teraz może, co?
1: Zapraszam.
0: Let's go, gramy. Rap. Dwudziestka. Głosuj na SK.pl. To jest też nowa propozycja, więc od północy możecie na ten kawałek głosować na SK.pl.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 21 minut zostało do północy, to jest Rap 20, ja to Matifu Czyło, a z nami jest cały czas Szczyl. Za nami premiera twojego singla Dla Ciebie. Przypominam, że to jest też numer, na który wy, drodzy słuchacze, możecie głosować na sk.pl. A ja teraz trochę się pobawię w cytowanie, spojrzę do moich notatek. Dzisiaj mam kontakt dobry ze sobą, więc nie będę sam już. No to jak się szuka tego kontaktu ze sobą? To pewnie jest spora droga, co? Którą trzeba poodbijać się trochę ze ścianą.
3: No to jest trochę to, o czym wcześniej gadaliśmy, że musiałem raz, że pożyć, a dwa, nauczyć się życia po tym boom. Mhm. I to było o tyle ważne, że gdzieś w pewnym etapie straciłem jakąś umiejętność budowania relacji. Nawet miałem takie marzenie, o którym gadałem ziomalom, bo wyglądało to tak, że wszyscy moi ziomale byli w jakichś szczęśliwych relacjach, mm-hmm. coś tam, a ja ciągle albo grałem, albo jak poznawałem dziewczynę, to wiedziała, kim jestem, to nie jest mm-hmm. fajne. Mm-hmm. Jak coś, nie? Mm-hmm. To pewnie może być dla niektórych fajne. Dla mnie nie było, bo wiesz, cały ten element, jakby nie jest to równe w mm-hmm. oczach. Więc chciałem poznać kogoś bardzo i okazało się, że tą osobą najpierw muszę być ja, mm-hmm. wiesz, którą muszę dobrze poznać, żeby kogoś potem poznać. I się udało.
2: Okej, okay. No i musiałem się uwolnić sam od siebie. To jest kolejny taki cytat, który też chyba trochę do tego pasuje, ale też tak. Od jakichś, nie wiem, jakiejś presji, która się pojawiła? Czy czym nie, jest ten ja? Kim
3: wiesz,
2: jest ten ja?
3: Mi się wydaje, że każdy miał gdzieś na jakimś etapie, jeśli zaszedł na jakiś poziom, mm. Moment, w którym po prostu coś tam w głowie przeskoczyło i przez chwilę było dziwnie. Mhm. I gdzieś też miałem taki etap, w którym no albo coś się walnęło w szyjkę, albo coś, no i po prostu trzeba się uspokoić też kiedyś, nie? Mhm. Mhm. I całe szczęście to się stało, stary, bo no, trzeba wiedzieć, kiedy sobie powiedzieć stop i nagle zacząć żyć i układać sobie to mm-hmm. życie.
2: Ja mam wrażenie, że ten singiel Dla Ciebie to jest też takie trochę rozliczenie z tym, co już było. To było obowiązkowe rozliczenie i czy ja w ogóle dobrze to czytam i kolejne rzeczy mogą być już po rozliczeniu na przykład, jak ty odbierasz ten numer? Bo to jest taka bolesna nostalgia, mam wrażenie, w tym kawałku.
3: Czy bolesna?

0: Don't be dumb. 9 minut do północy. Eryk Moczko i Kizo. Eryk Moczko był tutaj przed tygodniem w aplikacji Radia SK. Możecie sprawdzić naszą rozmowę. Teraz z kolei w studiu jest Szczyl. Rozmawiamy o nowym singlu dla ciebie. Rozmawiamy też o nowym krążku. Ale a propos rzeczy twoich muzycznych, jak tak sobie przejrzałem twoją bibliotekę rzeczy, no to tam bardzo często pojawia się też ksywa No Lyrics na bicie. To, co mnie ciekawi bardzo, jak to jest? To jest już chyba bardzo sprawdzona współpraca u ciebie. To jest tak, że nie wiem, nikt nie robi takich bitów?
1: Wiesz co, z Norbertem w sumie pracuję, i który jest tam głową No Lyrics, powiedzmy, bo to jest kolektyw. Mm-hmm. Od samych początków, czyli od SB Starteru, mm-hmm. gdzieś tam wtedy się przecięliśmy pierwszy raz. I faktycznie było to, i było i jest tak, że jest tam sporo producentów, którzy naprawdę potrafią zrobić coś fajnego, co mi się też podoba, bo jeśli chodzi o selekcję gdzieś tam instrumentali, no to bardzo dużo przesiewam, żeby gdzieś znaleźć ten, który chcę, albo który jakoś zarezonuje. No i jest w No Lyrics paru producentów, których bardzo sobie cenię, to fakt.
0: Mm-hmm. No tak, właśnie to mnie zastanowiło, czy to jest tak, że masz już po prostu wybranych i zawsze chcesz z nimi pracować, czy jednak otwierasz się też na inne ścieżki. Ale właśnie, a propos innych ścieżek, wysyłki twojego albumu możemy się spodziewać pewnie jesienią. Wtedy też, jak zakładam, będziemy mogli sobie tą jesienią posłuchać rzeczy, które dla nas przygotowałeś. Ale czy to, skoro to jesień, to będzie jesienny krążek, czy będzie tam też ten luz, który znamy już od ciebie? I
1: totalnie jest to miks. Ja nie chcę tej płyty jakoś mocno określać teraz i tłumaczyć. Wydaje mi się, że ona sama przez siebie mówi, każdy w niej znajdzie pewnie coś innego jak zawsze, nawet jak z tym numerem dla ciebie. I nie czuję, że jest ani jesienna, ani letnia, ani zimowa, ani wiosenna. To jest płyta.
0: To jest płyta. Ale to jest płyta Szczyla, czy to jest płyta Szczyla i gości?
1: Jest parę osób.
0: Okej, okay. Jest parę osób, jest parę. No dobrze. Spróbuję cię jeszcze za to pociągnąć, za język pociągnąć oczywiście w tym temacie. To jest rzecz, która bardzo mnie ciekawi, ale ciekawi mnie też to, że no właśnie, mówiłem o tym luzie, który znamy już z twoich rzeczy, chociażby tych początkowych. Wspomniałeś o SB Starterze, no tam się pojawił numer Banda chociażby, który stał się wizytówką Szczyla. Mam wrażenie, że jak ktoś myśli Szczyl, to myśli Banda. Czy to też pojawia się czasem w głowie jako takie, no nie wiem, zaklęcie, którego chciałbyś się, wiesz, pozbyć, w tym sensie, że kurczę, no ta Banda, no ale robię też inne rzeczy.
1: Nie, totalnie tak nie mam. Lubię ten numer. Myślę, że nagrałem na pewno lepsze, albo takie, które dzisiaj bardziej ze mną rezonują, ale lubię ten numer. No to jest numer, który sprawił, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. A po prostu, stary, no tak gadaliśmy też znowu wcześniej, no zmieniłem się, nie? Nie mam takiej szczeniackiej, nie wiem, przewózy jakiejś czy coś. Wiem po prostu, że jestem stary ziomkiem, który robi muzę. To nie jest coś niesamowitego.
0: Ziomek, który robi muzę, a więc Szczyl jest w studiu. Gramy miejsce siódme i za chwilę wracamy.

0: Warto kłamać. Bambi i miejsce szóste. I północ równo, a w studiu jest jeszcze ze mną cały czas Szczyl. Mam takie pytanie, co jest trudniejsze, granie festiwali czy organizowanie festiwali?
1: Granie na swoim festiwalu.
0: No domyślam się, że to jest już w ogóle najtrudniejsze, ale jakby tak sobie pomyśleć o tym, że no właśnie, nie każdy wie, więc powiem, że ty jesteś odpowiedzialnym gościem za trzecią erę, a więc imprezę, która się pojawia już regularnie. No to granie na swoim festiwalu na pewno jest trudne, ale pewnie złożenie festiwalu w ogóle bywa ciężkie.
1: Nie no, jest bardzo. I tutaj wielkie pozdro do Rezy i całej ekipy, z którą to robię, między innymi Noah. Mhm. Też zajebisty raper, jakby ktoś chciał sprawdzić. Noah. Mhm. I całe szczęście właśnie nie jesteśmy sami na tym pokładzie, nie jestem. Mhm. Więc gdzieś to tworzenie tego festiwalu, nawet bym powiedział, jest po prostu zajawą. Co ja, wiesz, nie spinam tego produkcyjnie na przykład i w takim kontekście, ale robię festiwal, owszem, 3 era.
0: A to się robi z tego, że no właśnie, jest potrzeba szukania, sprawdzania, odkrywania i pokazywania innym ciekawych rzeczy, czy z czego się robi? Z czego się bierze ta zajawa w ogóle?
1: Na pewno ogromną częścią tego jest to, że chcemy dzielić się muzą, której słuchamy, która nas jara, więc tworzymy line-up na bazie tego po prostu, co uważamy za dobre. I zapraszamy twórców, którzy gdzieś tam wpadli nam w ucho. No i to chyba jest stricte to. No a przy okazji zauważyliśmy, że nie ma takiego festiwalu, przynajmniej w tym czasie, kiedy to robiliśmy pierwszy raz, no bo to był 2021 rok. Pierwsza edycja. Teraz mamy 5. i od tamtego czasu też ten festiwal bardzo urósł. Ale wtedy nie było takich festiwali jak ten.
0: Przeglądałem sobie twój Instagram i widziałem, że zmienił się trochę post, który informował o twoim festiwalu. I to mnie bardzo zaciekawiło, to znaczy, tam pojawiła się informacja o tym, że będzie tam też koncert Szczyla, koncert premierowy, tak, związany z twoim

0: albumem, no to czego można się spodziewać? Też biorąc pod uwagę to, że jednak do premiery albumu trochę zostało. Ja no. Zastanawiam się, o co chodzi.
1: Wiesz co? Nie wiem, czy kojarzysz, jak Bob Dylan grał koncerty, to wychodził na scenę i mówił: siema, to jest piosenka, którą dzisiaj napisałem.
0: Okay.
1: Na tej zasadzie, wiesz, i stwierdziłem, że dla odmiany fajnie będzie zagrać koncert z piosenkami, których nikt nie zna.
0: Okej.
1: Okay. I wiesz, zrobić takie, no trochę od drugiej strony, trudne w sumie show, już jak o tym myślę, nawet trochę adrenalinka, ale jaram się, żeby w ten sposób pokazać pierwszy raz tą płytę, a przynajmniej część dla słuchaczy moich.
0: Czyli właściwie twoja płyta wycieknie sporo przed premierą już gdzieś tam muzycznie na koncercie. To jest mega ciekawe podejście. No. Myślę, że rzadko się zdarza, ale nie masz strachu przed tym, że jednak mało kto będzie podśpiewywał twoje jakieś tam refreny albo podrzucał twoje wersy, no bo nikt ich nie słyszał.
1: Nie będzie.
0: No właśnie o to mi chodzi. O to mi chodzi.
1: No jakbym się tego bał, to bym tego nie robił, nie? W sensie myślę, że to nie chodzi o to. Fajne to będzie dla mnie o tyle, że ktoś będzie mógł się wsłuchać w to i skumać.
0: Czyli to jest taki premierowy odsłuch albumu, tylko że na żywo. To jest ciekawa opcja, ale to, co mnie zastanawia, no to trochę miałeś przerwy od właśnie grania dla swoich ludzi. Fajnie będzie spotkać swoich ludzi, tych, którzy czekają na twoje rzeczy i po prostu popatrzeć na nich ze sceny.
1: Za niczym bardziej nie tęsknię jak za graniem koncertów. To jest coś ciężkiego do wytłumaczenia komuś, kto tego na przykład nie robi. Ta wymiana energii to jest coś na innym poziomie i za tym tęsknię najbardziej.
0: No to już niedługo w takim razie będzie opcja na to, żeby to zobaczyć, poczuć i zrobić. Szczyl w studiu Rap 20. Wracamy za moment, gramy miejsce piąte.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.
3: Piszę do ciebie, śpię.

0: rest in peace.
1: Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się. No.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Porazem w ularem muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: W Radiu SK to Mate i 5 Malin. I 10 minut po północy. Pamiętajcie, że możecie głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować już też teraz na kawałek od Szczyla, który siedzi naprzeciwko mnie w studiu. Pamiętam, że kiedyś, kiedy właśnie sprawdzałem te pierwsze twoje rzeczy, gdzieś w opisie któregoś z numerów przeczytałem o tym, że u ciebie zajawa się wzięła z tego, że no, zobaczyłeś Tupaka, potem zaczęły się kolejne rzeczy, wpadła zajawa i tak dalej. No ale wiadomo, no, byłeś dzieciakiem. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jak działa zobaczenie Tupaka jako dziecko i nagle zakochanie się w hip-hopie, bo u mnie było podobnie w tamtym czasie. No ale właśnie, zmieniło się dużo. Droga też za tobą spora i muzyczna i związana z festiwalem i tak dalej. To czym jara się Szczyl dzisiaj? To znaczy, co jest tym, co daje tobie tę moc, że cały czas chce ci się pisać, ale też, że cały czas chce ci się robić rzeczy? To był właśnie ten festiwal i pokazywanie rzeczy.
2: To jest dobre pytanie, wiesz? Szczerze, pierwszy raz będę musiał o tym pomyśleć.
1: Okay.
2: Co sprawia, że teraz mi się to wszystko podoba. Stary, dużo ostatnio słucham w ogóle muzyki starej, bardzo. Typu Otis Redding, nie wiem, czy kojarzysz takie właśnie klasyczki, Sam Cooke, albo muzy skrajnie jakiejś alternatywnej w stylu ojca, Alice in Chains, Lynyrd Skynyrd, ty wiesz, jakby sobie badam takie rejony. Przede wszystkim te numery są piękne songwritersko, że to są naprawdę dobrze napisane piosenki.
1: Tak.
2: W ogóle, wiesz, to jest graniczy z poezją w zasadzie. I gdzieś następnym jakimś moim celem, może nie celem, ale taką zabawą samemu dla siebie jest to, żeby gdzieś próbować inaczej pisać i jakieś nowe takie motywy pod tym względem łapać.
1: Mm-hmm.
2: Dużo starej muzy, dużo instrumentalnej, jazzu, jakiegoś ambientu i tak dalej.
1: Okej, i z tego się też bierze to, że Szczyl cały czas ma zajawę na odkrywanie i na robienie po prostu siebie.
2: No, znaczy ja kocham muzę, nie? Jakby kocham muzę. To jest, wiem, że to brzmi totalnie tak żałośnie, ale naprawdę kocham muzykę i nie wyobrażam sobie życia bez niej i bez robienia jej. A przy okazji, nie dość, że kocham muzykę, no to kocham chodzić na koncerty i jej słuchać, kocham ją tworzyć, wiesz, kocham punk rocka, kocham rocka, kocham hip-hop, po prostu muzykę.
1: No to jest rzadkie, tym bardziej, że wiem, że wiele osób po prostu nie sprawdza muzy, którzy robią muzę, a u ciebie ta zajawa na muzę jest cały czas wielka, ale tak, no właśnie, już zbliżając się do końca, ja mam wrażenie, że ty też, gadaliśmy o tym trochę poza anteną, zawsze byłeś troszkę patrzącym szerzej na scenę, to znaczy, że ty nie byłeś stricte członkiem sceny rapowej, ale też starałeś się wychodzić trochę szerzej. No nie wiem, nagrywałeś z Rogudzkim, nagrywałeś z wieloma ludźmi, którzy też trochę inaczej do tego podchodzą. To jest tak, że ty nie chciałeś się klasyfikować jako per raper po prostu?
2: Nie, ja wychodzę z założenia, że rób taką muzę, jaką chciałbyś usłyszeć.
1: Okay.
2: Więc jeśli ja słucham tylu różnych odrębnych jakichś gatunków muzyki, no to chciałbym też umieć coś takiego stworzyć albo zrobić to dla siebie po prostu, żeby się jarać.
1: Tak? Okej, okay. No dobra, to zanim cię wypuszczę, ostatnie pytanie, które bardzo mnie nurtuje. Wiem, że no właśnie, na koniec sierpnia będzie można usłyszeć część twoich numerów z płyty na koncercie, natomiast zanim koncert, albo czy po koncercie jest jeszcze na co czekać i kiedy możemy na czegoś się spodziewać? Ja wiem, że już ciebie dostaliśmy i już pewnie powinienem się cieszyć, że dostałem ten pierwszy singiel od lat, ale czy masz już to zaplanowane i masz to rozkminione, kiedy fani mogą się spodziewać tego?
2: Plany są i powiedzmy sobie, że bardzo niedługo.
1: Okej, okay. No dobrze, no to czekamy na to bardzo niedługo. Szczyl gościem Rap 20. Dziękuję ci bardzo.
2: Dzięki również, dobrego wieczoru.
1: Gramy miejsce trzecie, to O Co Chodzi, nic nie mija. We'll be right back.

że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. Bring the action.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na